0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry wszystkim. Władysław Bałtycki się kłania. Poranny zew przed nami. 22 maja. Już 22 maja. 142 dzień w roku. Do końca pozostaje 223 dni. Jakiś tam powiew ciepła teraz był. Właściwie to meteorolodzy nie wiedzą, czy będzie już ciepło, czy jeszcze nie będzie ciepło. Jedni piszą, że jeszcze nawet mogą być przymrozki. Dobra, ja zakładam, że już będzie ciepło, bo ten wyjątkowo zimny maj powinien się już w końcu skończyć. Przede wszystkim zimno się powinno skończyć w maju. Imieniny dzisiaj obchodzą Dorian, Emil, Fulko, Helena, Jar, Julia, Krzesisława, Marcjan, Roman, Ryta, Wiesław, Wiesława i Wisława. W Jemenie obchodzą Dzień Jedności, na Martynice mają święto zniesienia niewolnictwa, a w Haiti Dzień Suwerenności Narodowej. Posłuchajmy sobie hymnu Martyniki.

No to już teraz można powiedzieć spocznij. Spocznij. Co wydarzyło się w Polsce 22 maja? Tylko jedna sytuacja została odnotowana przeze mnie, a mianowicie w 2010 roku sarkofag ze szczątkami Mikołaja Kopernika został uroczyście pochowany w Bazylice Archikatedralnej we Fromborku. Na świecie jest więcej tych sytuacji. W roku 1762 w Rzymie została odsłonięta Fontanna di Trevi. To jedna z najsłynniejszych fontan na świecie. W 1922 roku uważany za ojca współczesnej klimatyzacji Amerykanin Willis Carrier zaprezentował działanie nowego urządzenia chłodniczego ze sprężarką odśrodkową. Ten człowiek powinien dostać Nagrodę Nobla, ponieważ milionom, jeśli nie miliardom ludzi ułatwił życie, bo klimatyzacja to fajna sprawa. W roku 1980 ukazała się gra komputerowa Pac-Man. Kiedyś się grywał, ale jakoś nigdy nie byłem fanem Pac-Mana. Takim wielkim, owszem. Grałem, pokonywałem te wszystkie poziomy, ale wolałem piłkarzyki. W 2015 roku w Irlandii jako pierwszym kraju na świecie zalegalizowano małżeństwa osób tej samej płci poprzez referendum. I mamy jeszcze święta od czapki, jak ja to mówię, Dzień Pac-Mana. No, musi być Dzień Pac-Mana, skoro ukazała się gra Pac-Mana. No to musi być Dzień Pac-Mana tego dnia właśnie. Mamy tak samo Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. To święto upamiętnia konferencję z Nairobi w maju 1992 roku, kiedy to grupa robocza programu środowiskowego ONZ zaprezentowała efekty pracy. O Jezu. I mamy Dzień Praw Zwierząt. To jest ważne święto. Do niedawna zwierzęta w naszym kraju nie miały żadnych praw. A tak jak mówiłem, jak Alfons będzie przy sterach, no to zwierzęta mogą się pożegnać z czymkolwiek. Trzech utworów sobie posłuchamy. The Funeral Party, grupa The Cure. Potem posłuchamy sobie zespołu Gorillaz Schoolboy Q. Gorillaz razem ze Schoolboy Q zaśpiewają utwór Pac-Man, a potem będzie Dangerous Animals i utwór i z grupa Arctic Monkeys. Pomieszałem oczywiście wszystko, nie taka kolejność, bo Pac-Man będzie na końcu. Funeral Party, Dangerous Animals, Pac-Man. O Jezu Święty. Dobra.

0: still ain't living.
1: Poranny ze Władysław Bałtycki, 22 maja. Czerwiec niebawem. 26 maja, Dzień Matki niebawem. 1 czerwca, Dzień Dziecka niebawem. W roku 1989, 22 maja, Minister of Information, profesor Gryf został wyrzucony z Public Enemy po publicznych antyżydowskich wypowiedziach w wywiadzie dla dziennikarza Washington Post. Na kolejnej płycie Public Enemy, Fear of a Black Planet, wykorzystane zostały sample z konferencji prasowych dotyczących tego skandalu. W 1955 roku w Londynie przyszedł na świat Mick Jones, lider grupy The Clash. W roku 2020 w Conakry gwinejski wokalista i muzyk grający na instrumencie kora Mori Kante umarł. Mori Kante w Polsce jest znany przede wszystkim dzięki przebojowi wylansowanemu w roku 1987 Jeke Jeke. Ten przebój hulał po rozgłośni.

harcerskiej wtedy, jak wiatr po pustym polu. A w ogóle to, żeby było śmieszniej, to żadne radio się nie postarało o to, że nie mieliło w swojej płytotece. Ktoś to przywiózł na kasecie z Holandii. I tak to przyszło, ale takie czasy były. Wtedy się puszczało bardów. No, harcerska rozgłośnia w tamtych czasach, okej, powiedzmy uczciwie, wyróżniała się pod tym względem. Mówi się, że trójka taka była fantastyczna. Nie, guzik, trójka wcale nic takiego nie robiła. Ja już tracę głos kompletnie, ale dobra, jeszcze powiem tylko, że 22 maja w 1959 roku w Manchesterze urodził się Morrissey, brytyjski wokalista i kompozytor. Jego imiona to Stephen Patrick. W listopadzie 1982 roku założył legendarną grupę The Smiths, która istniała 5 lat. Od roku 1988 Morrissey z powodzeniem nagrywa jako solista. Cztery utwory przed nami. Public Enemy w utworze Public Enemy No. 1, potem grupa The Clash i London Calling. Morrissey w utworze Spend the Day in Bed, a potem Morricante w utworze Yeke Yeke.

No i teraz mamy następne rzeczy, które się wydarzyły 22 maja w 1813 roku, czyli dosyć dawno temu, urodził się Richard Wagner, kompozytor, dyrygent, teoretyk muzyki okresu romantyzmu. Zmarł w lutym 1883 roku w wieku 69 lat. Jak słyszę o Wagnerze, to mi się przypomina tekst Woody'ego Allena w filmie Bananas. Stracił przytomność, a potem się, nie, to nie było to, nabuzował się strasznie i mówi, że teraz nasłuchałem się tyle Wagnera, że mógłbym zaatakować Polskę. Znakomity tekst. Faktycznie ta muzyka wagnerowska kojarzy się z takimi atakami. W 1939 roku Ian Underwood się urodził. Amerykański muzyk, urodził się w Nowym Jorku, członek zespołu Franka Zappy. W roku 2002 Adam Ant pojawił się w The Old Bailey w Londynie, oskarżony o posiadanie imitacji broni palnej. Ant, a właściwie Stewart Goddard, został aresztowany w styczniu po kłótni w pubie The Prince of Wales w Londynie, kiedy bramkarz odmówił mu wpuszczenia go do lokalu. Ja kiedyś pracowałem w Londynie w pubie Prince of Wales, ale Londyn ma to do siebie, że tam często powtarzają się nazwy pubów. Więc to nie był ten Prince of Wales, ponieważ ten, w którym ja pracowałem, nie miał żadnego ochroniarza. A poza tym wątpię, żeby Adam Ant chciał tam przyjść. Chociaż licho go wie, może tam przychodził, a nawet nie wiedziałem. Mój gość nie jest do końca zrównoważony psychicznie, więc chodził własnymi ścieżkami. Trzy utwory przed nami, Richard Wagner i Ride of the Valkyries, potem Frank Zappa i Dirty Love, a potem Adam and the Ants i Dog Eat Dog.

22 maja mamy dzisiaj jeszcze, co tam takiego ciekawego się wydarzyło. W roku 1942 urodził się Calvin Simon, były członek zespołów Parliament i Funkadelic. W roku 1955 w Uttarakhand w Indiach urodził się Jerry Dammers, brytyjski muzyk i kompozytor, najbardziej znany jako założyciel, lider, klawiszowiec i kompozytor angielskiego zespołu The Specials. A w roku 1914 urodził się Sun Ra, właściwie Lee Sonny Ra. A jeszcze tak na szczerze powiedziawszy, to jak się urodził, to się nazywał Herman Paul Blunt. Wokalista, muzyk i kompozytor jazzowy, założyciel zespołu The Orchestra. Zmarł w maju 1993 roku w wieku 79 lat. Posłuchajmy sobie na koniec trzech utworów. Grupa Parliament i utwór Flashlight, potem Rat Race i grupa The Specials, a na koniec Sun Ra w utworze China Gates. No to cześć, pa, pa.

pogadamy. Umówiliśmy się u niego na za dwa dni na godzinę 18. Przyszedłem punktualnie, był, czekał na mnie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W ostatnich latach na obszarze Syberii zaczęły pojawiać się tajemnicze zapadliska. Badacze byli zaniepokojeni ogromnym kraterem, który nagle pojawił się na zachodniej Syberii w sierpniu 2020 roku. Symetryczna, olbrzymia dziura miała 20 metrów szerokości i 30 metrów głębokości. Przez pewien czas naukowcy nie byli pewni, co mogło spowodować jej powstanie. Jednakże badanie opublikowane w prasie branżowej przez zespół rosyjskich naukowców wyjaśniło tą zagadkę. Wynika z niego, że nagromadzenie metanu pod powierzchnią Ziemi eksplodowało, tworząc krater. Do zbadania krateru zostały użyte drony, a zebrany materiał obrazowy został następnie zrekonstruowany w modelu 3D, aby naukowcy mogli dokładnie przeanalizować jego strukturę. Badania te w połączeniu z wiedzą o gazach wydobywających się z regionalnych jezior, rzek i gleby doprowadziły do wniosku, że metan wypełnił jaskinie w lodzie, co spowodowało wzrost ciśnienia i eksplozję, prowadząc ostatecznie do powstania krateru. Zjawisko to jest bezpośrednio związane z ociepleniem klimatu. Intensywne emisje gazów z wiecznej zmarzliny były obserwowane w rosyjskiej Arktyce, zwłaszcza na półwyspie Jamal i Gydan. Metan jest gazem cieplarnianym, który jest 84 razy bardziej potężny niż dwutlenek węgla w ocieplaniu Ziemi w ciągu ostatnich 20 lat. Pewne obszary arktycznej wiecznej zmarzliny zaczęły rozmrażać się w miarę wzrostu globalnych temperatur. Warstwy gleby, które były wcześniej zamrożone, stają się na tyle ciepłe, że życie mikrobiologiczne budzi się w nich i rozkłada materię organiczną, co prowadzi do uwalniania dwutlenku węgla i metanu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Arnold Schwarzenegger urodził się w Austrii, stąd jego charakterystyczny akcent. Dziś jest uwielbiany przez widzów, ale nie spodobał się reżyserowi pierwszego filmu, w którym wystąpił. W Herkulesie w Nowym Jorku Arnold został zdubbingowany. Dopiero w kolejnych filmach mogliśmy usłyszeć jego prawdziwy głos. W Niemczech swojego głosu użyczył mu aktor Thomas Danneberg, który podkładał głos nie tylko pod Arnolda, ale też Sylwestra Stallone. W filmie Niezniszczalni, gdzie aktorzy się spotykają, Thomas musiał dubbingować obie postacie.

0: Kwadrans literacki.
1: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Miesiąc z Gokalem. 2. Nie mogę powiedzieć, abym w okresie, kiedy mieszkałem w domu Gokalego, był wielkim domatorem. Powiedziałem moim przyjaciołom, indusom, chrześcijanom zamieszkałym w Afryce Południowej, że podczas pobytu w Indiach chcę nawiązać kontakt z miejscowymi indusami, chrześcijanami i bliżej poznać warunki, w których żyję. Słyszałem o Babu Kalicharanie, Banerjim, i miałem dla niego uczucie głębokiego szacunku. Brał on wybitny udział w pracach kongresu i nie żywiłem wobec niego nawet cienia niechęci, jaką odczuwałem wobec tych przeciętnych indusów chrześcijan, którzy nie brali udziału w kongresie i nie utrzymywali żadnych stosunków z indusami, buddystami lub muzułmanami. Powiedziałem Gokalemu, że myślę o tym, by się spotkać z Banerjim, na co Gokale odpowiedział: co panu z tego przyjdzie? Jest to bardzo dobry człowiek, obawiam się jednak, że nie potrafi pana zadowolić. Znam go bardzo dobrze. Jeżeli mimo to pan tego chce, może się pan z nim spotkać bez trudu. Zwróciłem się do Kalicharana Banerjiego, zapytując, czy mógłbym się z nim zobaczyć. Otrzymałem odpowiedź wyrażającą zgodę. Kiedy przybyłem do jego domu, dowiedziałem się, że jego żona jest umierająca. Dom, w którym mieszkał, był skromny. Na kongresie widziałem go ubranego w marynarkę i spodnie. Teraz zaś z przyjemnością stwierdziłem, że miał na sobie dotti, jakie noszą w Bengalu, oraz koszulę. Bardzo mi się podobał jego skromny strój, chociaż sam byłem na wzór Parsów ubrany w surdut i spodnie. Bez zbytecznych wstępów opowiedziałem mu o trudnościach, z którymi się borykam, na co zadał mi pytanie: czy wierzysz w istnienie grzechu pierworodnego? Wierzę, odpowiedziałem. Hinduizm nie daje rozgrzeszenia, natomiast chrześcijaństwo tak. Po czym dodał: ceną grzechu jest śmierć. A Biblia powiada, że jedyną drogą uwolnienia się od niego jest poddanie się Chrystusowi. Nadaremnie powoływałem się na Bhakti Marga, droga ofiary, zgodnie z nauką Bhagavad Gity. Podziękowałem mu za jego dobroć i chociaż Kalicharan Banerji nie przekonał mnie, skorzystałem z tego spotkania. W tym czasie często wałęsałem się po ulicach Kalkuty. Spotkałem się z sędzią Mitterem oraz z Sir Gurudasem Banerjim, na którego pomocy w sprawach związanych z Afryką Południową bardzo mi zależało. Poznałem wtedy również Raję Pyarimohana Mukherjiego. Kalicharan Banerji opowiadał mi o świątyni Kali, którą bardzo chciałem zobaczyć, tym bardziej, że czytałem o niej w książkach. Poszedłem więc tam któregoś dnia. Dom sędziego Mittera znajdował się w tej samej miejscowości i tego samego dnia, kiedy go odwiedziłem, udałem się do świątyni. Po drodze zobaczyłem duże stado kóz, które pędzono, by złożyć z nich ofiarę bogini Kali. Po obu stronach drogi wiodącej do świątyni usadowiły się szeregi żebraków. Nie brak było również żebrzących mnichów. Już wtedy byłem bardzo przeciwny dawaniu jałmużny żebrakom obdarzonym zdrowiem. Gromada żebraków podążała za mną. Jeden z nich siedział na ganku. Zatrzymał mnie i domagając się jałmużny zapytał: dokąd idziesz, młodzieńcze? Odpowiedziałem mu. Wtedy ów żebrak zwrócił się do mnie z prośbą, bym usiadł przy nim, co uczyniłem, po czym zapytałem go: czy sądzisz, że składanie takiej ofiary ma coś wspólnego z religią? Któż by uważał zabijanie zwierząt za religię? Odrzekł. W takim razie czemu nie przeciwdziałasz temu? To nie należy do mnie. Moją rzeczą jest sławić Boga. A czy nie możesz znaleźć innego miejsca, gdzie mógłbyś to czynić? Każde miejsce jest jednakowo dobre dla mnie. Ludzie są jak gromada kóz, pójdą, dokąd ich poprowadzi idący na czele. to nie należy do nas, sadu świętych. Nie prowadziliśmy dalej tej rozmowy, lecz udaliśmy się do świątyni. Natknęliśmy się tam na strumienie krwi. Nie mogłem tego znieść. Byłem wzburzony i nigdy nie zapomniałem tego widoku. Tego samego wieczoru byłem zaproszony na przyjęcie u moich przyjaciół bengalskich. Z jednym z nich rozmawiałem na temat tak okrutnych obrządków religijnych, na co mi odpowiedział: kozy nic nie czują. Okrzyki i bicie w bębny zabijają w nich uczucie bólu. Nie chciałem się z tym pogodzić i powiedziałem mu, że gdyby kozy umiały mówić, ich słowa brzmiałyby inaczej. Czułem, że ten okrutny obyczaj musi być zaniechany. Myślałem o dziejach Buddy. Zdawałem sobie jednak sprawę, że to zadanie przerasta moje siły. Jestem i dziś tego samego zdania, co wtedy. Sądzę, że życie koźlątka posiada nie mniejszą wartość niż życie człowieka. Jestem przeciwny temu, by dla zapewnienia zdrowia ludzkiemu ciału miało się pozbawiać życia koźle. Uważałem ponadto, że im bezradniejsze jest jakieś stworzenie, tym bardziej winno być ono chronione przed okrucieństwem człowieka. Ale ktoś, kto sam nie wybrał dla siebie tej właśnie drogi służenia każdemu żywemu stworzeniu, nie jest zdolny się nimi zaopiekować. Zanim więc zdołam uchronić owe biedne koźlątka przed oczekującym je nieszczęsnym losem, winienem sam przejść przez okres oczyszczenia się z własnych win i sam ponieść ofiarę. Treścią moich nieustających modłów jest pragnienie, by narodził się jakiś wielki umysł, mężczyzna czy też kobieta, obdarzony miłosierdziem i zdolny do wybawienia nas od ohydnego grzechu, ocalenia niewinnych stworzeń i oczyszczenia zbrukanej krwią świątyni. Jak to się dzieje, że światła, rozumna, zdolna do poświęceń i wrażliwa ludność Bengalu toleruje podobną rzeź? Miesiąc z Gokalem. 3. Okrutna ofiara składana Kali w imię religii wzmogła we mnie pragnienie bliższego przyjrzenia się życiu w Bengalu. Sporo słyszałem i czytałem o Brahmo Samaj. Wiedziałem coś niecoś o życiu Pratapa Chandry Mazumdara. Byłem obecny na paru wiecach, na których on przemawiał. Poznałem życie Keshava Chandry Sena. Przestudiowałem je z ogromnym zainteresowaniem i zrozumiałem różnicę, jaka zachodzi pomiędzy Sadrahan Brahmo Samaj a Adi Brahmo Samaj. Spotkałem się z panditem Shivanatem Shastrim i wraz z profesorem Katavate udałem się, by zobaczyć się z Maharshim Devendranatem Tagore. Wobec tego jednak, że zabroniono mu wtedy prowadzenia wszelkich rozmów, nie mogłem się z nim spotkać. Byliśmy wszakże zaproszeni do uczestniczenia w uroczystości na cześć stowarzyszenia Brahmo Samaj, urządzanej w jego siedzibie, i mieliśmy sposobność usłyszenia pięknej muzyki bengalskiej. Od tego czasu stałem się wielkim jej miłośnikiem. Po dostatecznym zapoznaniu się z Brahmo Samaj należało poznać również Swamiego Vivekanandę. Z ogromnym zapałem udaliśmy się do Belur Math, odbywając znaczną część drogi pieszo. Podobało mi się odosobnione położenie Math. Byłem bardzo zmartwiony, dowiedziawszy się, że Swami przebywa obecnie w swoim domu w Kalkucie i jest chory. Nie mogłem więc zobaczyć się z nim. Odnalazłem miejsce, w którym mieszkała siostra Nivedita i odwiedziłem ją w rezydencji przy Chowringi. Byłem olśniony otaczającym ją przepychem i w naszej rozmowie niewiele mówiliśmy o sprawach związanych z publicznymi zebraniami. Opowiedziałem o tym Gokalemu. Rzekł mi na to, że bynajmniej go nie dziwi, iż pomiędzy mną a tak nieziemską osobą jak ona nie sposób było nawiązać żadnego kontaktu. Spotkałem się z nią powtórnie u mister Pestondziego Patrzacha. Przyszedłem w chwili, kiedy rozmawiała ze swą starą matką i wystąpiłem w roli tłumacza pomiędzy nimi. Pomimo, że nie udało mi się dojść z nią do porozumienia, nie mogłem nie zauważyć i nie podziwiać jej bezgranicznego uwielbienia, jakie żywiła dla hinduizmu. Znacznie później poznałem ją bliżej z jej książek. Moje dzienne zajęcia były podzielone pomiędzy składanie wizyt czołowym osobistościom w Kalkucie w związku z moją działalnością w Afryce Południowej, a zwiedzanie i poznawanie wszelkich miejscowych instytucji, zarówno religijnych, jak i publicznych. Pewnego razu wygłosiłem przemówienie na zebraniu, któremu przewodniczył dr Mullick, i opowiedziałem zebranym o pracy hinduskiego oddziału sanitarnego podczas wojny z Burami. Przy tej sposobności bardzo mi się przysłużyły moje stosunki The Englishman. Mr. Saunders był wtedy chory, ale był mi równie pomocny jak w 1896 roku. Moje przemówienie podobało się Gokalemu i był bardzo rad, gdy usłyszał, że dr Rai wyraża się o nim podobnie. Mieszkanie w domu Gokalego ogromnie mi ułatwiało działalność w Kalkucie, pozwoliło nawiązać bliski kontakt z wybitniejszymi miejscowymi rodzinami i było początkiem moich bardzo bliskich w późniejszych latach stosunków z Bengalem. Muszę niestety przeskoczyć przez niektóre dość ciekawe wspomnienia związane z tym okresem. Chcę tylko napomknąć przelotnie o moim krótkim pobycie w Birmie i o tamtejszych zakonnikach. Fungi. Na wpół letargiczny żywot, który wiedli, przygnębił mnie. Widziałem złotą pagodę. Natomiast nie podobał mi się widok niezliczonych małych świeczek płonących w świątyni oraz szczurów uwijających się dokoła ołtarza, co mi przypomniało przygodę w Morwi Swamiego Dayanandy. Swoboda, z jakiej korzystały kobiety w Birmie, oraz ich energia budziły we mnie nie mniejszy podziw od przygnębienia doznanego na widok niedołęstwa tamtejszych mężczyzn. Podczas mojego krótkiego pobytu przekonałem się, że podobnie jak Bombaj, to nie Indie, tak Rangun nie reprezentuje Birmy i podobnie jak my w Indiach, jesteśmy zaledwie pośrednikami angielskich kupców. Tak w Birmie do spółki z angielskimi kupcami usiłujemy zrobić z Birmańczyków pośredników służących naszym interesom. Po powrocie z Birmy rozstałem się z Gokalem. Pożegnanie było smutne, ale moja praca w Bengalu, a raczej w Kalkucie, dobiegła końca i nie miałem potrzeby pozostać tu dłużej. Przed wyruszeniem w powrotną drogę powziąłem zamiar odbycia okrężnej podróży pociągiem w wagonie trzeciej klasy, przemierzając całe Indie, by poznać wszystkie udręki, na jakie są narażeni podróżujący w ten sposób. Powiedziałem o tym Gokalemu. Z początku wyśmiał mój pomysł, kiedy mu jednak wytłumaczyłem, czemu zamierzam się przyjrzeć z bliska, z uznaniem go zaoprobował. Przede wszystkim chciałem się udać do Benaresu, aby złożyć wyrazy szacunku pani Besant, która wtedy chorowała. Trzeba się było odpowiednio wyekwipować dla odbycia podróży trzecią klasą. Gokale dał mi blaszane pudełko wypełnione cukierkami i plackami, puri. Kupiłem sobie za 12 an płócienny worek i długi płaszcz utkany z wełny wyrabianej w Kczaja. W worku mieścił się płaszcz, doti, ręcznik i koszula. Miałem ponadto koc, którym się przykrywałem, i spory dzbanek do wody. Wyekwipowany w ten sposób wyruszyłem w podróż. Gokale i dr Rai przyszli na dworzec, by mnie pożegnać. Prosiłem ich, aby nie zadawali sobie tyle trudu, ale upierali się przy swoim. Nie przyszedłbym, gdyby pan jechał pierwszą klasą, ale w tym wypadku musiałem, odparł mi Gokale.

0: Tak, trzy szczepy.
1: Co najmniej.
0: Dobrze. Jo! Zdechły osa. Na bicę Rutkowski.

16, wtedy miejska straż. Dziś brygadę montujemy, każdą łapkę dziś skopiemy. Prowadzimy nowy ład. 16, wtedy miejska straż. Dziś brygadę montujemy, każdą łapkę.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Bilet do kina.
2: Witam serdecznie, Władysław Bałtycki się kłania. Bilet do kina to cykliczny program, w którym przedstawiamy soundtracki warte uwagi. Dziś pragnę przedstawić płytę z filmu Spiral, czyli Spirala. Autorem tego wszystkiego jest Charlie Closer. No i płyta nazywa się oczywiście Spiral. Powiedzmy coś najpierw o filmie. To film, który wywindował franczyzę na ponad miliard dolarów w globalnym box office. Bo chodzi mi o wszystkie, to są wszystkie filmy z serii Piła. Spiral to jest część tego wszystkiego. I ten film, konkretnie Spiral, opowiada historię detektywa Ezekiela Zeke-Banksa, którego gra Chris Rock, i jego początkującego partnera, którego gra Max Minghella. Obaj podejmują się śledztwa w sprawie makabrycznych morderstw, które niepokojąco przypominają makabryczną przeszłość miasta. Nieświadomie uwikłany w pogłębiającą się tajemnicę, Zeke znajduje się w centrum makabrycznej gry zabójcy. Awards Radar zachwyca się, że film jest nie tylko dobry, jest po prostu świetny. W rzeczywistości jest to z pewnością jeden z najlepszych filmów 2021 roku jak dotąd. Z pewnością daje to, czego chcą fani od tej marki. Jest krew, pomysłowe pułapki, mocny zwrot akcji, jest rozwój postaci, kreatywność, śmiałość wizji pasująca do oryginalnego dzieła. No i teraz muzykę do tego wszystkiego zrobił Charlie Closer, który omówił swoją ścieżkę dźwiękową w wywiadzie z Jeffem Amesem z pisma Coming Soon. Stwierdził tam, że w przeciwieństwie do większości wcześniejszych filmów z tej serii, duża część historii akcji w Spiral rozgrywa się na zewnątrz, a niektóre sceny rozgrywają się nawet w biały dzień, co zdarza się dość rzadko w filmach Piła. To skłoniło mnie do użycia jaśniejszych, ostrzejszych i bardziej perkusyjnych dźwięków w wielu scenach. Więcej perkusji budującej napięcie i mniej ciemnych i mrocznych faktur, które stanowiły kręgosłup tak wielu innych ścieżek dźwiękowych. Nadal jest tam mnóstwo dziwnych nastrojów i szokujących dźwięków, ale z dodatkową warstwą elementów, które pochodzą z perspektywy filmu akcji, a nie z miejsca horroru. To była dla mnie orzeźwiająca zmiana i jak tylko zobaczyłem wygląd tego filmu, wiedziałem, że moja praca stała się łatwiejsza, ponieważ nie mogłem się doczekać, aby użyć więcej tych elementów filmu akcji, aby poszerzyć zakres tych ścieżek dźwiękowych. Płyta została wydana w roku 2021, tak jak i film. Płyta została wydana w wytwórni Lakeshore Records. W dniu premiery soundtrack znalazł się na liście 10 najlepszych ścieżek dźwiękowych iTunes. Cóż można jeszcze powiedzieć? No chyba nic, poza tym, że trzeba przedstawić utwory. Titles, Train Tunnel, Reprimands, Pilates, Bell's Body, Horror Show, It's Boss, Boss Wife, Camera's Work, Grab Pitch, Pop's Foot, Deliver Stick, Big Truck, Tide Rising, Money Bucket, Waste Time, Puppet Box, Wax Angie, No Glitch, Pops Explorers, UK, OKU, Glass Thrower, Gotta Be Kidding, Be Partners, Zep 9. Śmiesznie się czyta takie tytuły. 26 utworów razem. No to co, Charlie Closer, soundtrack z filmu Spiral, rok 2021. Miłej zabawy, bo płyta jest zacna.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Diament. Jest to bardzo rzadki minerał z gromady pierwiastków rodzimych. Jest najtwardszą znaną substancją występującą w przyrodzie. Jego powierzchnię można zarysować tylko przy pomocy innego diamentu. Mimo bardzo dużej twardości jest względnie kruchy. W XVIII wieku Antoni Lavoisier, francuski fizyk, po raz pierwszy spalił diament pod szklanym kloszem, używając promieni słonecznych skupionych soczewką. Udowodnił w ten sposób, że diament to czysty węgiel. Diament ma dobrą przewodność cieplną, jest izolatorem, czyli nie przewodzi prądu elektrycznego, jest trudno topliwy oraz niezwykle twardy. Najczęściej stosowany jest w przemyśle do produkcji materiałów ściernych, do wyrobu past termoprzewodzących, jako element w różnego rodzaju aparaturze naukowej i medycznej oraz oczywiście jego najczystsze i najbardziej przejrzyste okazy wykorzystywane są w jubilerstwie, gdzie jest niezwykle pożądany i niezwykle drogi.

gdzieś w trakcie. Zgubiłem dziką naturę w zgodzie z samym sobą. Na bok odstawiłem

wypełniam pustkę mailem, SMS-em. Pustka już pełna w barze Eureka. Życie mi przecieka.

jakaś opuszczona przy barze się dziwi. Samotna wariatka, byle głupek, z brzydkich kobiet szydzi. A w gazetach napisali, dziś umarł anioł stróż, dziś umarł anioł stróż, dziś umarł anioł

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Striptease na pogrzebie. Pogrzeby w naszej części świata są zazwyczaj ceremoniami pełnymi smutku i zadumy, dlatego zwyczaje z innych stron świata mogą nam się wydawać wyjątkowo kuriozalne. W niektórych częściach Azji, na przykład na Tajwanie, w żałobnych procesjach możemy nawet spotkać tancerki erotyczne. Dla rodzin pogrzeb jest kolejną okazją, aby się popisać. Musi być głośno, hucznie i na bogato. Dlatego w procesjach uczestniczą tancerki, bębniarze, opłacani żałobnicy i organizowane są różne występy. W dokumencie National Geographic pewien mężczyzna organizujący pogrzeb ojca opowiada o tym, że jego ojciec chciał mieć taki pogrzeb. Poprosił nawet, by w nagrobku umieścić dziurkę, przez którą jego duch będzie mógł oglądać tancerki. Różne występy mają uszczęśliwiać duchy i przynosić chwałę zmarłym. Pamiętajcie jednak, że nie każdy pogrzeb na Tajwanie tak wygląda, a trend podobno powoli zanika.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.

Всем привет! С вами Брзęk Żelaznej Kurtyny на антенне Radio Odzew. В dzisiejszej audycji moja słabość, czyli kobiece wokale w garażowych brzmieniach. I już pierwszym zespołem zespół Rocky dla mojej wiernej słuchaczki z miasta Grodno, Sofii.

od razu chciałbym przeprosić słuchaczy za mój głos, bo byłem ostatnio na meczu, więc musiałem się wyładować. Co mogę powiedzieć o Rocky? To jest kolejny projekt Ravena Mahona, znanego z projektów Grass Widow i Green Child. I moim zdaniem to bardzo dobre połączenie post-punka, minimalizmu i awangardowego art rocka. Płyta się okazała w lipcu 28 na wytwórni Lulu Sonic Disc Club.

Następny zespół to Current Affairs z płytą Object and Subject, która się ukazała na labelu Taut Love Records. Również kaseta była wydana na berlińskiej wytwórni Dot Dot Dot. Ten zespół to jest kolejny projekt Jana, który już znany jest w sumie w Polsce nawet z projektu Kaspar Hauser, który ładnie manewruje między punkiem, new wave'em i gotykiem.

Nie wiem, jak to dokładnie ładnie powiedzieć, ale naprawdę jak słucham tego, to dupcy mi się w głowie. Mam naprawdę takie wrażenie, że gdzieś to kiedyś już słyszałem, co w sumie jest niemożliwe. Więc może proszę mi powiedzieć, że ktoś też tak ma.

Jako, że już jesteśmy na wytwórni Lulus Sonic Disc Club, proponuję kolejną psychodeliczną płytę zespołu Eternal Dust Spiritual Healers.

Ta kapela naprawdę ma talent, bo z takim podaniem przymycać teksty o cukierkach, śmieciach to naprawdę jest niezłe wyzwanie i dobrze zaawansowane.

Odmulamy się. Już wystarczy, więc proponuję niesamowicie dobre Easy Play od zespołu ALF. To jest dopiero nagranie demo. 2023 rok, sierpień. Zapraszam.

Ale wyjątkowo szybko mi minął ten czas. Przed tym jak się pożegnam, chciałbym tylko zaprosić na następną audycję, w której będzie scena polska bardziej punkowa, bardziej głośno, dużo szybsza, więc zapraszam wszystkich i z wami się żegnam wszystkimi. Cześć.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Peel Sessions. Peel Sessions.

0: Kwadrans literacki.
1: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Miesiąc z Gokalem. 2. Nie mogę powiedzieć, abym w okresie, kiedy mieszkałem w domu Gokalego, był wielkim domatorem. Powiedziałem moim przyjaciołom, Indusom, chrześcijanom, zamieszkałym w Afryce Południowej, że podczas pobytu w Indiach chcę nawiązać kontakt z miejscowymi Indusami, chrześcijanami i bliżej poznać warunki, w których żyję. Słyszałem o Babu Kalicharanie, Banerjim, i miałem dla niego uczucie głębokiego szacunku. Brał on wybitny udział w pracach kongresu i nie żywiłem wobec niego nawet cienia niechęci, jaką odczuwałem wobec tych przeciętnych Indusów chrześcijan, którzy nie brali udziału w kongresie i nie utrzymywali żadnych stosunków z Indusami, buddystami lub muzułmanami. Powiedziałem Gokalemu, że myślę o tym, by się spotkać z Banerjim, na co Gokale odpowiedział: co panu z tego przyjdzie? Jest to bardzo dobry człowiek, obawiam się jednak, że nie potrafi pana zadowolić. Znam go bardzo dobrze. Jeżeli mimo to pan tego chce, może się pan z nim spotkać bez trudu. Zwróciłem się do Kalicharana Banerjiego, zapytując, czy mógłbym się z nim zobaczyć. Otrzymałem odpowiedź wyrażającą zgodę. Kiedy przybyłem do jego domu, dowiedziałem się, że jego żona jest umierająca. Dom, w którym mieszkał, był skromny. Na kongresie widziałem go ubranego w marynarkę i spodnie. Teraz zaś z przyjemnością stwierdziłem, że miał na sobie dotti, jakie noszą w Bengalu, oraz koszulę. Bardzo mi się podobał jego skromny strój, chociaż sam byłem na wzór Parsów ubrany w surdut i spodnie. Bez zbytecznych wstępów opowiedziałem mu o trudnościach, z którymi się borykam, na co zadał mi pytanie. Czy wierzysz w istnienie grzechu pierworodnego? Wierzę, odpowiedziałem. Hinduizm nie daje rozgrzeszenia, natomiast chrześcijaństwo tak. Po czym dodał: ceną grzechu jest śmierć. A Biblia powiada, że jedyną drogą uwolnienia się od niego jest poddanie się Chrystusowi. Nadaremnie powoływałem się na Bhakti Marga, droga ofiary, zgodnie z nauką Bhagavad Gity. Podziękowałem mu za jego dobroć i chociaż Kalicharan Banerji nie przekonał mnie, skorzystałem z tego spotkania. W tym czasie często wałęsałem się po ulicach Kalkuty. Spotkałem się z sędzią Mitterem oraz z Sir Gurudasem Banerjim, na którego pomocy w sprawach związanych z Afryką Południową bardzo mi zależało. Poznałem wtedy również Raję Pyarimohana Mukherjiego. Kalicharan Banerji opowiadał mi o świątyni Kali, którą bardzo chciałem zobaczyć, tym bardziej, że czytałem o niej w książkach. Poszedłem więc tam któregoś dnia. Dom sędziego Mittera znajdował się w tej samej miejscowości i tego samego dnia, kiedy go odwiedziłem, udałem się do świątyni. Po drodze zobaczyłem duże stado kóz, które pędzono, by złożyć z nich ofiarę bogini Kali. Po obu stronach drogi wiodącej do świątyni usadowiły się szeregi żebraków. Nie brak było również żebrzących mnichów. Już wtedy byłem bardzo przeciwny dawaniu jałmużny żebrakom obdarzonym zdrowiem. Gromada żebraków podążała za mną. Jeden z nich siedział na ganku. Zatrzymał mnie i domagając się jałmużny zapytał: dokąd idziesz, młodzieńcze? Odpowiedziałem mu. Wtedy ów żebrak zwrócił się do mnie z prośbą, bym usiadł przy nim, co uczyniłem, po czym zapytałem go: czy sądzisz, że składanie takiej ofiary ma coś wspólnego z religią? Któż by uważał zabijanie zwierząt za religię? Odrzekł. W takim razie czemu nie przeciwdziałasz temu? To nie należy do mnie. Moją rzeczą jest sławić Boga. A czy nie możesz znaleźć innego miejsca, gdzie mógłbyś to czynić? Każde miejsce jest jednakowo dobre dla mnie. Ludzie są jak gromada kóz, pójdą, dokąd ich poprowadzi idący na czele. to nie należy do nas, sadu świętych. Nie prowadziliśmy dalej tej rozmowy, lecz udaliśmy się do świątyni. Natknęliśmy się tam na strumienie krwi. Nie mogłem tego znieść, byłem wzburzony i nigdy nie zapomniałem tego widoku. Tego samego wieczoru byłem zaproszony na przyjęcie u moich przyjaciół bengalskich. Z jednym z nich rozmawiałem na temat tak okrutnych obrządków religijnych, na co mi odpowiedział: kozy nic nie czują. Okrzyki i bicie w bębny zabijają w nich uczucie bólu. Nie chciałem się z tym pogodzić i powiedziałem mu, że gdyby kozy umiały mówić, ich słowa brzmiałyby inaczej. Czułem, że ten okrutny obyczaj musi być zaniechany. Myślałem o dziejach Buddy. Zdawałem sobie jednak sprawę, że to zadanie przerasta moje siły. Jestem i dziś tego samego zdania, co wtedy. Sądzę, że życie koźlątka posiada nie mniejszą wartość niż życie człowieka. Jestem przeciwny temu, by dla zapewnienia zdrowia ludzkiemu ciału miało się pozbawiać życia koźle. Uważałem ponadto, że im bezradniejsze jest jakieś stworzenie, tym bardziej winno być ono chronione przed okrucieństwem człowieka. Ale ktoś, kto sam nie wybrał dla siebie tej właśnie drogi służenia każdemu żywemu stworzeniu, nie jest zdolny się nimi zaopiekować. Zanim więc zdołam uchronić owe biedne koźlątka przed oczekującym je nieszczęsnym losem, winienem sam przejść przez okres oczyszczenia się z własnych win i sam ponieść ofiarę. Treścią moich nieustających modłów jest pragnienie, by narodził się jakiś wielki umysł, mężczyzna czy też kobieta, obdarzony miłosierdziem i zdolny do wybawienia nas od ohydnego grzechu, ocalenia niewinnych stworzeń i oczyszczenia zbrukanej krwią świątyni. Jak to się dzieje, że światła, rozumna, zdolna do poświęceń i wrażliwa ludność Bengalu toleruje podobną rzeź? Miesiąc z Gokalem. 3. Okrutna ofiara składana Kali w imię religii wzmogła we mnie pragnienie bliższego przyjrzenia się życiu w Bengalu. Sporo słyszałem i czytałem o Brahmo Samaj. Wiedziałem coś niecoś o życiu Pratapa Chandry Mazumdara. Byłem obecny na paru wiecach, na których on przemawiał. Poznałem życie Keshava Chandry Sena. Przestudiowałem je z ogromnym zainteresowaniem i zrozumiałem różnicę, jaka zachodzi pomiędzy Sadrahan Brahmo Samaj a Adi Brahmo Samaj. Spotkałem się z panditem Shivanatem Shastrim i wraz z profesorem Katavate udałem się, by zobaczyć się z Maharshim Devendranatem Tagore. Wobec tego jednak, że zabroniono mu wtedy prowadzenia wszelkich rozmów, nie mogłem się z nim spotkać. Byliśmy wszakże zaproszeni do uczestniczenia w uroczystości na cześć stowarzyszenia Brahmo Samaj, urządzanej w jego siedzibie, i mieliśmy sposobność usłyszenia pięknej muzyki bengalskiej. Od tego czasu stałem się wielkim jej miłośnikiem. Po dostatecznym zapoznaniu się z Brahmo Samaj należało poznać również Swamiego Vivekanandę. Z ogromnym zapałem udaliśmy się do Belur Math, odbywając znaczną część drogi pieszo. Podobało mi się odosobnione położenie mat. Byłem bardzo zmartwiony, dowiedziawszy się, że Swami przebywa obecnie w swoim domu w Kalkucie i jest chory. Nie mogłem więc zobaczyć się z nim. Odnalazłem miejsce, w którym mieszkała siostra Nivedita, i odwiedziłem ją w rezydencji przy Chowringi. Byłem olśniony otaczającym ją przepychem i w naszej rozmowie niewiele mówiliśmy o sprawach związanych z publicznymi zebraniami. Opowiedziałem o tym Gokalemu. Rzekł mi na to, że bynajmniej go nie dziwi, iż pomiędzy mną a tak nieziemską osobą jak ona nie sposób było nawiązać żadnego kontaktu. Spotkałem się z nią powtórnie u mister Pestondziego Patrzacha. Przyszedłem w chwili, kiedy rozmawiała ze swą starą matką i wystąpiłem w roli tłumacza pomiędzy nimi. Pomimo, że nie udało mi się dojść z nią do porozumienia, nie mogłem nie zauważyć i nie podziwiać jej bezgranicznego uwielbienia, jakie żywiła dla hinduizmu. Znacznie później poznałem ją bliżej z jej książek. Moje dzienne zajęcia były podzielone pomiędzy składanie wizyt czołowym osobistościom w Kalkucie w związku z moją działalnością w Afryce Południowej, a zwiedzanie i poznawanie wszelkich miejscowych instytucji, zarówno religijnych, jak i publicznych. Pewnego razu wygłosiłem przemówienie na zebraniu, któremu przewodniczył dr Mullick. I opowiedziałem zebranym o pracy hinduskiego oddziału sanitarnego podczas wojny z Burami. Przy tej sposobności bardzo mi się przysłużyły moje stosunki The Englishman. Mr. Saunders był wtedy chory, ale był mi równie pomocny jak w 1896 roku. Moje przemówienie podobało się Gokalemu i był bardzo rad, gdy usłyszał, że dr Rai wyraża się o nim podobnie. Mieszkanie w domu Gokalego ogromnie mi ułatwiało działalność w Kalkucie. Pozwoliło nawiązać bliski kontakt z wybitniejszymi miejscowymi rodzinami i było początkiem moich bardzo bliskich w późniejszych latach stosunków z Bengalem. Muszę niestety przeskoczyć przez niektóre dość ciekawe wspomnienia związane z tym okresem. Chcę tylko napomknąć przelotnie o moim krótkim pobycie w Birmie i o tamtejszych zakonnikach. Fungi. Na wpół letargiczny żywot, który wiedli, przygnębił mnie. Widziałem złotą pagodę. Natomiast nie podobał mi się widok niezliczonych małych świeczek płonących w świątyni oraz szczurów uwijających się dokoła ołtarza, co mi przypomniało przygodę w Morwi Swamiego Dayanandy. Swoboda, z jakiej korzystały kobiety w Birmie, oraz ich energia budziły we mnie nie mniejszy podziw od przygnębienia doznanego na widok niedołęstwa tamtejszych mężczyzn. Podczas mojego krótkiego pobytu przekonałem się, że podobnie jak Bombaj, to nie Indie, tak Rangun nie reprezentuje Birmy i podobnie jak my w Indiach, jesteśmy zaledwie pośrednikami angielskich kupców. Tak w Birmie do spółki z angielskimi kupcami usiłujemy zrobić z Birmańczyków pośredników służących naszym interesom. Po powrocie z Birmy rozstałem się z Gokalem. Pożegnanie było smutne, ale moja praca w Bengalu, a raczej w Kalkucie, dobiegła końca i nie miałem potrzeby pozostać tu dłużej. Przed wyruszeniem w powrotną drogę powziąłem zamiar odbycia okrężnej podróży pociągiem w wagonie trzeciej klasy, przemierzając całe Indie, by poznać wszystkie udręki, na jakie są narażeni podróżujący w ten sposób. Powiedziałem o tym Gokalemu. Z początku wyśmiał mój pomysł, kiedy mu jednak wytłumaczyłem, czemu zamierzam się przyjrzeć z bliska, z uznaniem go zaoprobował. Przede wszystkim chciałem się udać do Benaresu, aby złożyć wyrazy szacunku pani Besant, która wtedy chorowała. Trzeba się było odpowiednio wyekwipować dla odbycia podróży trzecią klasą. Gokale dał mi blaszane pudełko wypełnione cukierkami i plackami, puri. Kupiłem sobie za 12 an płócienny worek i długi płaszcz utkany z wełny wyrabianej w Kczaja. W worku mieścił się płaszcz, doti, ręcznik i koszula. Miałem ponadto koc, którym się przykrywałem, i spory dzbanek do wody. Wyekwipowany w ten sposób wyruszyłem w podróż. Gokale i dr Rai przyszli na dworzec, by mnie pożegnać. Prosiłem ich, aby nie zadawali sobie tyle trudu, ale upierali się przy swoim. Nie przyszedłbym, gdyby pan jechał pierwszą klasą, ale w tym wypadku musiałem, odparł mi Gokale. Nikt nie przeszkodził Gokalemu wyjść na peron. Miał na sobie jedwabny turban, marynarkę i doti. Doktor Rai był w swoim bengalskim ubraniu. Kolejarz, odbierający bilety przy wejściu, zatrzymał go. Ale Gokale powiedział, że jest to jego przyjaciel, i pozwolono mu wejść. Odprowadzany ich najlepszymi życzeniami, rozpocząłem swą podróż.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: To jest po prostu eter i osa. A to ja gram.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Brandy Gardner z San Diego z Kalifornii wytrzymał 11 dni i 24 minuty bez snu. Na dodatek efekt ten uzyskał bez zażywania środków pobudzających. Eksperyment miał miejsce w 1965 roku, a Gardner miał wówczas tylko 17 lat. Wyczyn chłopca, który upamiętniony został w Księdze Rekordów Guinnessa, był częścią szkolnego eksperymentu poświęconemu znaczeniu snu. Oczywiście tak długa deprawacja snu wiązała się z różnymi nieprzyjemnościami. Po 4 dobach Gardner uznał, że jest Paulem Lowe, słynnym wówczas amerykańskim futbolistą. Zaburzenie snu prezentowało się w sposób niezwykle plastyczny dla otoczenia, bo chłopiec rozmawiał z wyimaginowanymi postaciami, a nawet pomylił znak drogowy ze znaną sobie osobą. Eksperyment prowadzony był w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy medyczne standardy były dużo mniej restrykcyjne niż teraz. W dzisiejszych czasach na taki eksperyment nikt by prawdopodobnie nie pozwolił. Deprawacja snu jest niebezpieczna, więc bicie rekordów celowego pozbawiania się snu nie powinno być codziennością. Po 11 dniach bez snu Gardner przespał zaledwie kilkanaście godzin i po przebudzeniu sprawiał wrażenie osoby w pełni świadomej i kontaktowej. W ciągu kolejnych kilku dni chłopak powrócił do normalnego trybu spania i nie narzekał na jakiekolwiek problemy związane z cyklem dobowym.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Studnia i osada sprzed 2000 lat. Pozostałości dwóch pieców, kilka tysięcy fragmentów bogato ornamentowanych naczyń, dwa żarna, kilka sierpów, a nawet dwie monety z wizerunkami cesarza rzymskiego oraz jego żony. Wszystko to znaleziono w okolicach Sanoka w województwie podkarpackim, a do znaleziska doszło podczas prowadzenia prac przygotowawczych przed budową obwodnicy. Na miejsce od razu zostali zaproszeni archeolodzy, którzy podczas dalszych oględzin natknęli się na pozostałości całej osady z okresu rzymskiego, z przełomu III i IV wieku. Osada prawdopodobnie obejmowała znaczny obszar i mieszkało na jej terenie być może nawet kilkaset osób albo więcej. Oprócz wcześniej wspomnianych przedmiotów archeologowie odkryli również ściany studni. Wykonano ją z pionowo wbitych drewnianych pali oplecionych gałęziami. Odkrycia dokonano wiosną 2018 roku.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Przez większą część ludzkiej historii Uran był nudnym kuzynem Układu Słonecznego. Odległą, pozbawioną cech charakterystycznych, zamarzniętą kulą gazu, którą astronomowie w większości ignorowali. Ale kosmiczny teleskop Jamesa Webba właśnie zajrzał w jego górną atmosferę, a to, co tam znalazł, rzuca wyzwanie naszemu fundamentalnemu zrozumieniu tego, jak w ogóle działają planety. Mamy teraz dowód, że to całkowicie dziwaczne, koślawe pole magnetyczne tworzy zorze polarne, które zachowują się jak nic innego, co kiedykolwiek widzieliśmy. To nie jest tylko kolejne ładne zdjęcie. To pierwszy raz, kiedy udało nam się zobaczyć górną atmosferę Urana w trzech wymiarach. I to rozwiązuje zagadkę, która nurtowała naukowców od ponad 30 lat. Rozłóżmy więc na czynniki pierwsze to, co Webb zobaczył tysiące kilometrów nad chmurami Urana i dlaczego wykracza to poza to, co ktokolwiek uważał za możliwe. Aby naprawdę zrozumieć, dlaczego to nowe odkrycie jest tak ogromne, musimy cofnąć się do 1986 roku. Sonda NASA Voyager 2 przeleciała obok Urana, dając nam nasz pierwszy i jedyny rzut oka z bliska. Ukazała bladoniebieski świat, który był oszałamiająco zimny. Uran był naprawdę trudny do głębszego poznania. Wiedzieliśmy, jaki był jego kolor, ale nie posiadał on żadnych oczywistych cech widocznych z Ziemi. Wyglądał poniekąd jak generyczna zielona plama. Jego górna atmosfera została zmierzona z temperaturami spadającymi do minus 224 stopni Celsjusza, czyniąc ją najzimniejszą atmosferą planetarną w Układzie Słonecznym. Ale było coś więcej. W latach, które nastąpiły później, obserwacje z powierzchni Ziemi sugerowały, że dzieje się coś naprawdę dziwnego. Począwszy od wczesnych lat 90., naukowcy zauważyli dziwaczny trend. Górna atmosfera zdawała się stawać coraz zimniejsza i zimniejsza rok po roku. Była to głęboka zagadka. Planeta tak daleko od Słońca nie powinna mieć zbyt wiele dziejącego się w jej atmosferze, a tym bardziej dynamicznego trendu ochłodzenia, który wymykał się jakiemukolwiek prostemu wyjaśnieniu. Dlaczego traciła ciepło? Co napędzało tę zmianę? Przez 30 lat nie mieliśmy prawdziwych odpowiedzi. Mieliśmy pojedynczą migawkę z Voyager 2 i kilka niewyraźnych przebłysków z Ziemi. Planeta była po prostu zbyt daleko, a blask jej atmosfery zbyt słaby, by badać go w jakichkolwiek realnych szczegółach. Uran pozostawał zimną sprawą, planetą dosłownie toczącą się na boku z polem magnetycznym, które zdaje się przewracać, i atmosferą, która powoli krwawiła ciepłem w kosmos. Wiedzieliśmy, że elementy układanki są dziwne, ale nie mieliśmy sposobu, by zobaczyć, jak wszystkie do siebie pasują. Aż do teraz. Niedawno Międzynarodowy Zespół Astronomów pod przewodnictwem Paoli Tranti z Northumbria University skierował najpotężniejszy teleskop kosmiczny, jaki kiedykolwiek zbudowano, na tę trwającą zagadkę. Przez około 15 godzin, niemal pełny obrót planety, kosmiczny teleskop Jamesa Webba wpatrywał się w Urana bez mrugnięcia okiem. Używając swojego niesamowicie czułego spektrografu bliskiej podczerwieni, Webb nie tylko zrobił zdjęcie. Przeprowadził to, co można by nazwać sekcją głębokiego kosmosu. To pierwszy raz, kiedy byliśmy w stanie zobaczyć górną atmosferę Urana w trzech wymiarach, powiedziała Tranti. Dzięki czułości Webba możemy śledzić, jak energia przemieszcza się w górę przez atmosferę planety, a nawet widzieć wpływ jej koślawego pola magnetycznego. Ideą było polowanie na słaby blask podczerwony konkretnych cząsteczek wysoko nad chmurami planety. Te świecące emisje są jak odciski palców, mówiące nam o temperaturze, gęstości i tym, co dzieje się w najwyższych sferach atmosfery. Ze względu na to, gdzie znajduje się Webb i jak niewiarygodnie jest czuły, mógł zrobić to, czego żaden teleskop na Ziemi nigdy by nie zdołał. Mógł zobaczyć strukturę pionową. Po raz pierwszy zdjął on warstwy atmosfery Urana. Kawałek po kawałku zespół zebrał ponad 1000 plastrów danych, budując trójwymiarową mapę, która rozciągała się do 5000 kilometrów nad chmurami. Ten region to jonosfera, naładowana warstwa atmosfery, która ma bardzo intymną relację z polem magnetycznym planety. To tam rodzą się zorze. A to, co tam znaleźli, zmieniło wszystko. Więc co pokazała mapa? Po pierwsze, temperaturę. Widok trójwymiarowy ujawnił, że górna atmosfera Urana wcale nie jest jednolicie zimna. W rzeczywistości staje się zaskakująco ciepła, osiągając szczyt między 3000 a 4000 kilometrów w górę. Tutaj atmosfera osiąga około 150 stopni Celsjusza. Choć brzmi to gorąco, było to w rzeczywistości znacznie mniej niż to, co sugerowały starsze, mniej precyzyjne pomiary. I oto kluczowa część. Dane Webba dały nam pierwszy ostateczny dowód na to, że trend ochłodzenia, ten, który zaczął się w latach 90., jest realny i wciąż trwa. Uran bez wątpienia wciąż traci ciepło ze swojej górnej atmosfery. To nie jest już teoria. To zmierzony fakt, potwierdzony przez najbardziej zaawansowane obserwatorium, jakie kiedykolwiek zbudowaliśmy. Ale to odsłoniło kolejną zagadkę. Mapa pokazała również, że gęstość naładowanych cząstek, jonów, była znacznie słabsza niż przewidywały nasze modele. I uważajcie na to, gęstość jonów osiągała szczyt na znacznie niższej wysokości niż temperatura, około 1000 km w górę, podczas gdy temperatura osiągała szczyt 1000 km wyżej. To była ogromna wskazówka. Powiedziała ona naukowcom, że cokolwiek nagrzewało atmosferę i cokolwiek tworzyło naładowane cząstki, to były dwie różne rzeczy dziejące się w dwóch różnych miejscach. Coś złożonego i potężnego mieszało energię w atmosferze Urana i nie było to tym, czego ktokolwiek się spodziewał. Aby zrozumieć następną część tego wszystkiego, musisz docenić, jak fantastycznie dziwny jest Uran. Jego magnetosfera jest jedną z najdziwniejszych w całym Układzie Słonecznym. Tutaj, na Ziemi, nasza oś obrotu i nasza oś magnetyczna są niemal idealnie wyrównane. Biegun północny i północny biegun magnetyczny są sąsiadami. Daje nam to stosunkowo stabilną, przewidywalną tarczę magnetyczną, która tworzy piękne zorze polarne, jakie widzimy w pobliżu biegunów. Uran po prostu wyrzuca cały ten podręcznik zasad za okno. Po pierwsze, cała planeta jest nachylona na boku o prawie 98 stopni. Ale robi się jeszcze dziwniej. Jego pole magnetyczne jest następnie nachylone o kolejne 60 stopni względem tej osi obrotu i nie jest nawet wycentrowane w planecie. Jest przesunięte. Wyobraź sobie, gdyby północny biegun magnetyczny Ziemi znajdował się na Florydzie. Gdy nasza planeta by wirowała, pole magnetyczne koziołkowałoby i chybotało się chaotycznie w przestrzeni. To po prostu zwykły dzień na Uranie. To dziwaczne, koślawe, koziołkujące pole magnetyczne oznacza, że jego zorze nie tworzą zgrabnych małych pierścieni wokół biegunów, jak na Ziemi czy Jowiszu. Zamiast tego są złożone, są dynamiczne i omiatają planetę w dziwnych wzorach. Przez lata naukowcy mogli tylko modelować, jak mogłoby to wyglądać. Ale Webb nie tylko to wymodelował. On to zobaczył. Mapa atmosferyczna Webba dostarczyła najbardziej szczegółowy obraz zórz Urana, jaki kiedykolwiek stworzono. Znalazła dwa jasne pasma zorzowe dokładnie tam, gdzie modele przewidywały, że będą. W pobliżu biegunów magnetycznych planety. Ale między tymi dwoma jasnymi pasmami Webb odkrył coś zdumiewającego. Wyraźny ciemny region, w którym zarówno blask atmosferyczny, jak i gęstość jonów były masowo wyczerpane. Ta ciemna luka jest bezpośrednim wizualnym dowodem na działanie tego dziwnego pola magnetycznego. Jest to cecha stworzona przez sam kształt linii pola magnetycznego, gdy udaje im się lub nie udaje kierować naładowane cząstki do atmosfery. Podobne ciemne cechy zostały zauważone na Jowiszu, gdzie jego potężne pole magnetyczne również działa jako strażnik dla cząstek. Ale na Uranie, z jego koziołkującym, rozregulowanym polem, efekt jest znacznie bardziej dramatyczny. Po raz pierwszy naukowcy mogli zobaczyć, jak głęboko te efekty magnetyczne sięgają w głąb atmosfery. To nie działo się tylko na powierzchni. Koślawe pole magnetyczne fundamentalnie kształtuje temperaturę, gęstość i całą strukturę jonosfery tysiące kilometrów w górę. Ta zagadka niedopasowanych szczytów temperatury i gęstości jonów nagle zyskała odpowiedź. Wszystko to było napędzane przez chaotyczną energię, którą ten dziwny magnetyczny silnik pompował do atmosfery. To, co kiedyś było teorią, stało się teraz widoczne. Po pierwsze, zmusza nas to do powrotu i sprawdzenia naszych prac domowych na temat tego, jak działają olbrzymie planety. Fakt, że poziomy jonów były słabsze niż myśleliśmy i że trend ochłodzenia został potwierdzony, oznacza, że nasze zrozumienie bilansu energetycznego w atmosferze lodowego olbrzyma jest, cóż, błędne. Uran jest naturalnym laboratorium dla zestawu zasad fizycznych, o których istnieniu nawet nie wiedzieliśmy. Po drugie, i to jest być może najważniejsza część, jest to ogromny krok w kierunku zrozumienia planet poza naszym własnym Układem Słonecznym. Myślimy teraz, że lodowe olbrzymy, takie jak Uran i Neptun, są najczęstszym typem planet w naszej galaktyce Drodze Mlecznej. Przez lata, ilekroć znajdowaliśmy egzoplanetę wielkości Urana, musieliśmy zgadywać na temat jej atmosfery. Teraz mamy przykład z prawdziwego życia. Szczegółowy punkt odniesienia, którego możemy użyć, by zrozumieć te odległe światy. Jak ujęła to główna badaczka Paola Tranti, poprzez ujawnienie pionowej struktury Urana w takich szczegółach, Webb pomaga nam zrozumieć bilans energetyczny lodowych olbrzymów. Jest to kluczowy krok w kierunku charakteryzacji gigantycznych planet poza naszym Układem Słonecznym. Odkrycie Webba przekształciło Urana z cichej, nudnej niebieskiej kuli w jeden z najbardziej dynamicznych i fascynujących obiektów na naszym własnym kosmicznym podwórku. Pokazało nam świat z procesami atmosferycznymi i magnetycznymi szaleństwami, które są doprawdy nie do wiary. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba otworzył nowe okno na Urana, ale bardziej niż cokolwiek innego, pokazał nam, jak wiele jeszcze pozostało do nauczenia się. Dobra, będę z wami szczery. Kiedy po raz pierwszy przeczytałem te dane, autentycznie opadła mi szczęka. A śledzę kosmiczne sprawy od lat. Ale oto rzecz, która naprawdę mnie uderzyła. Patrzyliśmy na tę planetę przez dekady i po prostu zakładaliśmy, że jest cicha, martwa, zamrożona w czasie. A okazuje się, że to jedno z najbardziej chaotycznych, gwałtownych i dziwacznych miejsc w całym naszym sąsiedztwie. Samo to pole magnetyczne? To tak, jakby planeta miała ciągły, cichy atak padaczki. A my nie mieliśmy o tym pojęcia. Dla mnie to jest prawdziwa lekcja od Webba. Wciąż udowadnia on, że nasze nudne podwórko jest w rzeczywistości pełne potworów. Po prostu nie mogliśmy ich wcześniej zobaczyć. I szczerze? To sprawia, że zastanawiam się, co jeszcze nam umyka. Jaki inny cichy świat tam jest, ukrywając coś obłędnego? Jeśli to nie sprawia, że czujesz się mały w najlepszy możliwy sposób, to nie wiem, co sprawi. Wszechświat jest dziwny, moi drodzy, a my dopiero zaczynamy go doganiać.
3: Radio Odzew, głos wolnego świata w twoim domu.

na chacie, złota uchama, kolanami harakiri. Były suki, jako takie, takie tuki, harakiri.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Aurelia Czerwiec i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Sleaford Mods. Kiedyś w ich rodzinnym Nottingham byli lekceważeni jako dwa szczury z laptopem. W ciągu kilku miesięcy Sleaford Mods po prostu pozbyli się wszystkich rozpraszaczy. Rosnąca histeria wokół ich albumu z 2013 roku, Austerity Dogs, rozprzestrzeniła się jak klamydie na domówce nastolatków i sprawiła, że znaleźli się na szczycie wielu list końca roku na całym świecie. Oprócz kilku limitowanych wydań siedmiocalówek w tak różnych wytwórniach jak Matador i Exmist, a także rozbudowanego programu tras koncertowych po Europie, wszystko to pomogło ugruntować ich rosnącą reputację jako tych, których warto obserwować. Podczas gdy rytmy i lupy Firna wciągną cię w pilność Sleaford Mods, pozwolą ci również przebiąć przez szereg odcelowych niezdarnych, parkietowych bufonów do pełnych pankowych wyskoków z nimi. Williamsonowi pozwala się swobodnie wyrzucić z siebie swoją pozbawioną empatii litanię żółci i gniewu w kierunku napuszonych i nudnych. Jego słowne salwy i ciosy są często dzikie i brutalne, ale na zmianę zabawne, ale zawsze trafione, gdy Sleaford Mods wściekają się i rozpaczają, gdy kraj pogrąża się coraz głębiej w szambie własnego idiotyzmu. To muzyka, która nie ma przywileju luksusu, pobłażliwości ani ekstrawagancji i uderzy w rezonans z wieloma, ponieważ po prostu odmawia kompromisu. Wielu krytyków próbowało oznaczyć i zestawić Sleaford Mods z innymi artystami i nie zrobili nic poza reklamowaniem własnych niedociągnięć i braku wiedzy. Jeśli potrzebujesz wskazówki, wyobraź sobie wersję Suicide z East Midlands, która przetrwała kulturę rave i szukała wyjścia z sytuacji w Wu-Tang Clan. Przyziemne obserwacje i opowieści Ayane Duriego lub Patricka Fitzgeralda są może bliższe niż jakiekolwiek inne nazwiska rzucane w desperacji. Jeśli chcesz oznaczyć i umieścić Sleaford Mods, ograniczasz tylko siebie. Dziś posłuchamy płyty z roku 2019 Eaton Alive. Oto spis utworów. Hymn to the Payson. Kebab Spider. Palace Cream. OBCT. When you come up to me. Top it up. Flipside. Subtraction. Firewall. Big Bart. Discourse. I na koniec Negative Script. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia w poniedziałek o stałej porze. Mówiła Aurelia Czerwiec.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakaz wspinaczki na egipskie piramidy. Piramidy, w tym najwyższa z nich, piramida Cheopsa, stanowią nieocenione dziedzictwo historyczne i kulturalne. Każde działanie, które mogłoby zaszkodzić ich strukturze, w tym wspinaczka, jest surowo zabronione przez egipskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem jest ochrona tych starożytnych cudów, aby przyszłe pokolenia również mogły podziwiać ich majestat. Wspinaczka na piramidy nie jest tylko nielegalna, ale też niebezpieczna. Te gigantyczne struktury są bardzo strome, z nierównymi i zniszczonymi powierzchniami. Jednak mimo surowego zakazu kilka osób na przestrzeni lat spróbowało dostać się na szczyt. W 2020 roku młody niemiecki turysta wywołał międzynarodowy skandal, kiedy nielegalnie wszedł na piramidę Cheopsa. Skończyło się aresztowaniem, karą grzywny i dożywotnim zakazem wjazdu do Egiptu. Wreszcie warto przypomnieć, że egipskie prawo jasno określa, że wspinaczka na piramidy jest po prostu nielegalna.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Basen nad Szanghajem. W tym mieście znajduje się hotel Holiday Inn, który oferuje dość specyficzną atrakcję dla gości. Sam hotel posiada wiele nowoczesnych pokoi i apartamentów biznesowych. Znajduje się między lotniskiem Pudong a centrum Szanghaju i posiada obszerną siłownię i salę fitness. Widoki ze szczytu rozciągają się na cały Szanghaj i jest tam tyle do zobaczenia i zrobienia, ile można oczekiwać od metropolii tej wielkości. Jednak w hotelu znajduje się atrakcja, która nie wymaga wychodzenia na zewnątrz. Na 24. piętrze hotelu znajduje się basen, którego dno wykonane jest ze szkła, a całość unosi się bezpośrednio nad ziemią, około 70 metrów nad miastem. Cały basen jest zadaszony, jednak pływanie w nim jest niepowtarzalnym doznaniem, właśnie ze względu na przezroczyste dno. Całkowita powierzchnia zbiornika to 30 metrów kwadratowych, jednak wystarczy to, aby zapewnić niezapomniane wrażenia i przyciągnąć gości hotelowych z całego świata.

0: pod sukienicami laskę. Ale on wolał piękną korę, był hetero, palił trawkę.
1: A przecież każdy miał być dla każdego, bo na miłość też z kolegą. Byłem bliski samobuja, chusty, zły sen, miraż,

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Naypyidaw, pusta stolica Birmy. Nowa stolica Birmy jest jedną z najbardziej tajemniczych stolic na świecie. Mało kto wie o jej istnieniu i nawet mieszkańcy tego azjatyckiego kraju nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zdecydowano się ją zbudować. Budowa miasta rozpoczęła się w 2002 roku w ścisłej tajemnicy przed innymi państwami i mieszkańcami kraju. Wyznaczono teren powierzchniowo 6 razy większy od Nowego Jorku. Założono, że ma się tu pomieścić wielomilionowa społeczność, która ma funkcjonować bez ścisku, jaki często panuje w ogromnych metropoliach. Ostatecznie jednak okazało się, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Ogromne, luksusowe hotele niczym z Las Vegas, lecz świecące pustkami. Przygotowane na gigantyczne korki 20-pasmowe autostrady, na których próżno szukać samochodów. Największe w całej Azji Południowo-Wschodniej zoo, odwiedzane głównie przez jego pracowników. Tak obecnie wygląda metropolia. Gdy już wybudowano większość ogromnych rezydencji, gigantycznych dróg i monstrualnych hoteli, przyszedł czas na przeniesienie stolicy. Miasto podzielone zostało na kilka stref, mieszkalną, hotelową czy rządową. Kolor dachów budynków świadczy o randze społecznej zamieszkałych w nich lokatorów. Obiekty z zielonymi dachami należą do ministrów rolnictwa, a niebieskie przyporządkowane są pracownikom Ministerstwa Zdrowia. Krawężniki świecących pustkami ulic pomalowane są na biało-czerwono, niczym na torze wyścigowym. Wszystko jest niewyobrażalnie wielkie. Ronda, budynki, bramy, pomniki. Ogromne hole luksusowych hoteli mienią się we wszechobecnym złocie i jedyne, czego im brakuje, to przyjeżdżających gości. Przystanki autobusowe, których pozazdrościłaby niejedna metropolia, stoją samotne i nie funkcjonują. Ale dlaczego w stolicy nikt nie chce mieszkać? Przyszłych mieszkańców odstraszają głównie wysokie ceny nieruchomości oraz paradoks, że stolica jest pusta, bo nikt nie chce w niej mieszkać, a nikt nie chce w niej mieszkać, bo jest pusta. Aktualnie stolica jest głównie atrakcją turystyczną oraz siedzibą rządu i różnych urzędów.

ciągnę ćma. Walczy o życie, diabel nie mocno. Żyć jej się chce, pędzi do światła, pędzi na oślep, tańczy swój taniec na cichym szkle.

jak skruszony syn, wydęty warga łaski. Mną jest dzień słonego mchu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Pocztówka z Danii. Czyta Dariusz Eckert.

Rzecz niekoniecznie musi dziać się w Danii, ale akurat tu jestem, więc siłą rzeczy wszystko, co mnie spotyka i co robię, albo usiłuję, jest stąd. Ale ta sytuacja raczej przypisana jest do osoby niż miejsca. Montaż zamka. Oczywiście mistrzu świata wyjebał sobie instrukcję montażu, bo to dla Wise i Melepetów. Bo cóż tu właściwie jest skomplikowanego? Zwłaszcza, że zamek prosty, popularny, od taki do montażu na drzwi pokoju, kręci gałka. Prawdziwy mężczyzna gardzi instrukcjami, mapami i dobrymi radami. On wie. Często nawet wie lepiej. Całe moje wiedzenie idzie nie najgorzej. Prace postępują, aż dobiłem do problemu. Bo przy jednej części mam dylemat. Po pół godzinie kombinacji poddaję się i szukam po internetu. Ale są tam arcyskomplikowane montaże, wymiany, nawet cały dział z poradnikami dla włamywaczy, czyli jak zamek obejść czy otworzyć bez klucza. Wytrychy, łomy, wynalazki, etc. Szukam na stronie producenta, ale tam też nie ma. Jakby zakładali, że szkoda miejsca, bo tego modelu tylko ostatni melepeta nie potrafiłby zamontować. A dylemat nadal jest. Mały szpej, który mogę założyć na 4 różne sposoby. To drzwi pokojowe, z listowej architektury. Jeżeli pomylę się 3 razy, to wiedząc za każdym razem inne dziury, a tak należy założyć, drzwi będą jak sito i już żaden zamek nie będzie potrzebny, bo nie będzie drzwi w ogóle. Po kilku godzinach przymiarek i złorzeczeń, dobrze, że jestem sam w domu, jest mniejszy wstyd, poddaję się i przystępuję do montażu. W trakcie okazuje się, że to był element opcjonalny w zależności od rodzaju drzwi. U mnie niepotrzebny. A zamek działa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Żółta flota. Była to grupa 15 statków, która na 8 lat od czerwca 1967 do maja 1975 została uwięziona na Wielkim Jeziorze Gorzkim w Egipcie z powodu zablokowania kanału Suezkiego w czasie konfliktu w 1967 roku pomiędzy Izraelem a Egiptem, Jordanią i Syrią. W czerwcu 1967 15 statków płynęło na północ przez kanał Suezki, kiedy rozpoczął się konflikt zbrojny. Sam konflikt trwał co prawda 6 dni, ale skazał załogi statków na 8 lat oddalenia od ojczyzn i rodzin. Egipt, próbując sparaliżować izraelską gospodarkę, podjął działania mające na celu blokadę kanału. Zatkano go setkami ton materiałów wybuchowych i gruzem powstałym podczas walk. Niektóre zatopione statki odcięły jedną z jednostek SS Observer od pozostałych statków, przez co musiała ona zakotwiczyć w jeziorze Timasz. Pozostałych 14 statków zostało zmuszonych do zakotwiczenia w najszerszej części kanału Suezkiego, Wielkim Jeziorze Gorzkim. W październiku 1967 roku oficerowie i załogi wszystkich 14 statków zajmowali się podstawowymi czynnościami konserwacyjnymi. Jednostki kręciły się bez celu po Wielkim Jeziorze Gorzkim, starając się utrzymać silniki w należytej kondycji, by w końcu spotkać się na MS Malempus i założyć nieoficjalną mikronację, Stowarzyszenie Wielkiego Jeziora Gorzkiego, która zapewniała wzajemne wsparcie. Członkowie załóg regularnie spotykali się na pokładach swoich statków, organizowali imprezy towarzyskie, założyli klub żeglarski i organizowali Igrzyska Olimpijskie Jeziora Gorzkiego jako uzupełnienie letnich Igrzysk Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku. Nazwali się Żółtą Flotą jako nawiązanie do nawiewanego przez wiatr pustynnego piasku, który zalegał na ich pokładach. Każdy statek przyjął na siebie pewne obowiązki, aby cała społeczność jakoś funkcjonowała. Dwa polskie frachtowce służyły jako poczta. Największy statek brytyjski organizował mecze w piłkę nożną i wyścigi łodzi ratunkowych. Bułgarski MS Wasil Lewski służył jako kino. Szwedzki statek MS Kilara posiadał basen. Na jednym ze statków działał też szpital. W niedzielę na niemieckim statku Norwind organizowane były nabożeństwa, ale według kapitana jednej z amerykańskich jednostek przypominały one bardziej imprezy rozrywkowe.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Industria Luza. To 2 godziny muzyki industrialnej i pokrewnych klimatów. Rozmów, sporów, dyskusji, anegdot i luźnej, często bardzo żywej atmosfery. Tomasz Jerzy Tumidajewicz i Tomek Krochola.
3: Minęła odpowiednia godzina w odpowiedniej cyfrostacji internetowej. Czyli wiąże się to z tym, że będziemy wam obrzydzać czas przez najbliższy czas.
4: Tomasz Jerzy Tumidajewicz.
3: I Tomasz Grochola. Audycja Industria Luza.
4: Niepokornych skór czy byków, którzy zaprosili dzisiaj wspaniałego człowieka. Artystę. No,
3: wspaniały człowiek za jakiś czas nadejdzie.
4: Nieposkromionego, który żadnej pracy się nie boi artystycznej, który nie wysiedzi 5 minut na krześle, no chyba, że polejemy mu przepyszny bimberek i wtedy będzie siedział i opowiadał. I sami zobaczycie, czy było nam miło i przyjemnie, czy nie.
3: Nie no, było nam miło i przyjemnie, jak najbardziej.
4: O tobie nie wspominam, ponieważ odmienne stany świadomości zaliczyłeś.
3: I bardzo dobrze, wiesz, my tutaj niczego nie udajemy.
4: Także proszę państwa, przez chwilę usłyszycie naszego gościa i nas we dwójkę, a potem Tomek udał się do odmiennych stanów galaktyki.
3: No drodzy państwo, nawet teraz zaczynam i przepijam tradycyjnie czarnym piwkiem z drówką.
4: Ale kłamie, proszę państwa. Ja wam będę mówił tylko i wyłącznie prawdę, ponieważ ma tam jakąś wodę. Dzisiaj czarnego piwka nie ma i nie będzie.
3: Czarną wodę. 90% alkoholu.
4: Tomek, z węglem tym w takim w aptece kupionym.
3: No nie. W żadnym wypadku.
4: Ja uważam, że każdy miłośnik Industrialuzy lubi zespół Ministry. My oczekujemy nowej płyty, więc czas posłuchać jakiegoś wspaniałego numeru utworu Ministry.
3: No to zatem niech Ministry zabrzmi.
5: Congregation, please be seated and open your prayer guides to the Book of Revelations, Psalm 69.
6: Hi, Steve.

0: 16.
1: Hi, Steve. Thank you.

affect my heart.

0: the way to succeed, and the way to suck eggs.
1: Stop it! No i zabrzmiał wujek. A wujek to zawsze w ogóle taką radość do mojego życia wnosi. Nie wiem, jak to jest z wami. Jeżeli teraz... wnosi, to piszcie w komentarzach wuja na plusie na przykład.
2: A teraz mam dla ciebie pytanie.
1: No słucham cię bardzo.
2: Ministry czy birthday party?
1: Birthday party.
2: A jaki kłamca dzisiaj. Jezus, jaki kłamca.
1: Nie no, tak wiesz... Nie tykajmy absolutów, bo dzisiaj mogę powiedzieć birthday party, bo tak czuję, a jutro mogę powiedzieć na przykład coś innego. Mogę powiedzieć skinny puppy, o. A teraz tak, z końcem zeszłego roku wyszła płyta nosząca tytuł White Phosphorus, biały fosfor. I to jest płyta, gdzie Chris Connelly gra kawałki Throbbing Gristle. Chris Connelly oczywiście znany...
2: Taki mini album chyba nawet.
1: Tak, tak, tak. Słuchałem tego ostatnio jadąc po Polsce i się czułem bardzo dobrze. I tak sobie myślę, że posłuchamy coś z tego albumu, nim wprowadzimy was w kolejny nowy album, który to album zaraz zacznie być omawiany. Tymczasem ustawiam Chrisa Connelly.
2: Krzysiek czasami daje radę, a czasami po prostu nie da się go słuchać. Jego solowe ostatnie albumy, no raczej...
1: No bo widzisz, bo ty się... Sobie. Bo gdyby on cały czas grał industrialowo, a on ma te swoje wiele ścieżek, nie?
2: No wiem, ale te ścieżki no, są takie... No,
1: ja na przykład lubię go, kiedy
2: udaje
1: po prostu...
2: Davida Bowie.
1: Nawet nie Davida Bowie. Jak jest takim nowoczesnym Cohenem i po prostu z samą gitarką śpiewa jakieś okrutne teksty, bo gitarką i to jeszcze akustyczną na
2: wiesz co, ja to,
1: dodatek.
2: Ja nie ukrywam, że jak tak przypomnę sobie jego twórczość solową, to jednak ta pierwsza płyta miała wszystko w sobie to, co Tygrysy lubią najbardziej i na przykład tam nawet słyszałem jakieś inspiracje Taxi Demon, jakimiś różnymi takimi nierokowymi dźwiękami i myślałem, że on no dobra, Indyk myślał o niedzieli. To jest jego wybór, jego droga, tak się spełnia. Fajny ma wokal, potrafi śpiewać, tylko tam nawet jak na pierwszej płycie udawał Davida Bowie, to jednak to było wszystko podane w jakiejś takiej innej formie i inna muzyka była niż poprzednio. Ja go nie lubię z gitarą akustyczną, wolę czyli, wokalistę New Model Army z gitarą akustyczną.
1: Ja po prostu mam słabość do Krzysztofa Connelliego. Nie
2: będę
1: ukrywał.
2: Powiem wujkowi. Chociaż się przeprosili ostatnio.
1: Nie, on nigdy nie był jakoś specjalnie pokłócony z Krzysiem.
2: Jak to, no książki nie pamięta.
1: Znaczy nie, no bo faktem, że raczej jakbym wtedy był ze

0: siedział w jednym,
1: ale myślę, że wujek,
0: w jednym sektorze.
1: Myślę, że jak wujek dyktował tą książkę i opowiadał, to miał niezłą fazę, ponieważ tak naprawdę to po takich zarzutach, jeśli chodzi o Berkera, to wyszli później na scenę, teraz nagrali płytę. No, po takich zarzutach jeden i drugi raczej do końca życia by się nie odzywali, a jednak nadal tworzą coś razem.
0: Bo widzisz, bo wyszło na to, że to ich były baby narobiły bajek.
1: No ale jednak Jurgensen o tym mówi, tak? Że go oszukał Barker.
0: No bo mu wmówiła to jego
1: ta baba, nie? Która jest była.
0: Tak, tak. Wujek już ją pognał, bo jeżeli jest baba taka, co tak mąci, szponci...
1: Nie jedna kobieta rozwaliła zespół.
0: To trzeba ją wygnać po prostu. Wygnać na rozstaj dróg.
1: Ale na taczkach,
0: i niech ją
1: czy
0: zeżreją wilki.
1: Na taczkach czy na miotłach?
0: Nie, no po prostu pieszo.
1: Ale nie, dobrze, że nie spalił na stosie.
0: No, nie wiadomo, bo z wujkiem to różnie
1: No
0: bywa.
1: Ale popatrzcie, no nie ma tej pani, a Jurgensen, nasz wujeczek, jest, a Connelly na nowej płycie Ministry chyba też będzie.
0: To czy wiesz, poczekajmy, nie uprzedzajmy faktów. Ja już jakoś przestaję
1: ja
0: powoli wierzyć w emeryturę wujka.
1: Nie. On powiedział, że on robi emeryturę z Ministry, a reszta jest otwarta. I mam tylko taką nadzieję, że po ogłoszeniu tej za 2 albo 3 lata emerytury, to wujek nagra Revolting Cox.
0: Nie no, wujek na studia idzie.
1: No tak. No może już zaczął. Słuchamy. Dobra. Krzyśka?
0: Krzyśka w coverze Throbbing Gristle utworu Cyclone B Zombie. A potem po coverze usłyszycie, co macie robić.

0: nie bądź chuj, subskrybuj, to bardzo będzie miłe.
1: Eny, due, rike, fake, torba, borba, ósma, smakę. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór Państwu. Przywitał się z nami trzeci prowadzący. Dziś gościmy kogo?
1: No bo dzisiaj jest w studio trio. Ojciec, wuj i stryjo. Dlatego stryja witamy. To jest oczywiście Udo Wolfram. Udo, przedstaw się słuchaczom.
2: Udo Wolfram, tak zwany fonetyzm ciążący ze działań muzycznych, ale oczywiście po staremu Kuśmirowski Robert, tak jak i my wszyscy mamy imiona, nazwiska, zawsze za mało lata dążyłem do zmiany nazwiska i to się zdarzyło, kiedy zaczynałem pierwsze dźwięki. Witam pięknie wszystkich.
1: No to
3: słuchajcie, bo będziemy tak gadać. Ty jesteś zadowolony, tak, wiemy. Słuchajcie, czarny chmiel już wlany, więc lecimy dalej. Robert, wyobraź sobie, że już niedługo będziesz musiał na lewym paszporcie do Stanów polecieć. Tam zamkną cię w bunkrze, bo będziesz poszukiwał pewnego człowieka i będziesz musiał wejść w te wszystkie, wiesz,
1: Zakamarki
3: i musisz sobie wybrać trzy utwory. Pierwszy, jaki wybierasz, bo będziesz musiał słuchać, będziesz tam trzy dni zamknięty i codziennie będziesz słuchał jednego utworu. Trzy ukochane utwory, ale nie wiadomo, czy wyjdziesz, więc może to być trzy dni albo 30 lat. Musisz wybrać trzy utwory.
1: Możesz skończyć
3: utwór
1: w Guantanamo.
2: Słuchajcie, ostatnio bardzo dobrze wróciłem do bardzo starej kapeli Frontu Fortu i nie wiem dlaczego, to jest tak nieśmiertelny utwór Untold, The Untold. To jest ten pierwszy, który by mi towarzyszył. To jest psychiatryczny koń, który, zresztą go tam słychać w utworze, który prowadzi energię, do której coraz mi bliżej w działaniach muzycznych i coś w nim jest, co myślę, że wygoniłoby Ziobrę.
1: Ale no to dobra, to gdzie by go wygoniło?
3: Dalej, bo tam Tomek.
1: Przepraszam, czy on...
3: To jak Dexter z tego serialu na Alasce.
1: Przepraszam.
3: Ale czy... podobno Turcja mu proponowała. Ale
1: co jednak... mu proponowała?
3: Azyl polityczny.
1: Srazyl.
3: Tomek, puszczasz front 242 i wracamy za chwilę.
1: Panie kolego, Erdogan to nie jest jednak taka głupia cipa jak Orban.

0: No i to oczywiście front 242, o którym mówiłeś.
1: Bardzo.
0: Dobra, teraz przechodzimy powoli do analizy twojej płyty, którą wydałeś.
1: Ja się chciałem jeszcze zapytać, co cię sprowadza tutaj do tego naszego smogowego miasta Kraków?
2: Smog mnie akurat tyczy tylko tutaj w kubaturze Tomasza Jerzego, ale nie tyka mnie na zewnątrz, bo przebywamy w bunkrze huty Siędzimira, przepięknym zbiorze pomieszczeń, gdzie będziemy robić spektakl. Ja jestem odpowiedzialny za wystrój, scenografię. Paulina, która tutaj jest w naszym grupie dzisiaj, robi kostiumy. Arti Grabowski prowadzi studentów roku teatralnego Uniwersytetu naszego kochanego, który ma w obowiązku na koniec roku zaliczyć to spektaklem. I stąd też nasza obecność.
0: Przepraszam, czy to jest spektakl semestralny?
2: Coś w tym duchu, ale eksperymentalny, bo tam są działania performatywne, takie naprawdę cielesne, naprawdę fonetyczne. Przepraszam, mam też przyjemność zrobić tam dźwięk, czyli muzykę.
0: No, cieszymy się bardzo.
2: I dziś po owocnych pracach, jutro są jeszcze tak zwane poprawki. Za miesiąc zapraszamy, choć tylko po 12 osób zapraszają, na 5 spektakli w ciągu jednego dnia i 5 na dzień następny w czerwcu. To niebawem te informacje ruszą, plakaty na pewno też. To jest super rzecz, że znowu Kraków.
1: Ale to znaczy, że tylko 12 osób będzie mogło zobaczyć spektakl? To zrozumiałem? Razy 6. Aha.
0: Podoba mi się ta reglamentacja.
1: A dlatego, że bunkier jest taki mały, czy... A czy... Nie, to może zaraz wrócimy, ale nie, to jak już ciągniemy, to ciągniemy. Czy możesz nam wstępnie, bo tutaj nie ukrywam, że dowiedzieliśmy się, o czym będzie sztuka, ale czy możesz już teraz słuchaczom powiedzieć coś więcej na ten temat, czy to może później?
2: Tak, po prostu, tak po prostu, może później.
1: Tak po prostu, to troszeczkę, rąbek tajemnicy.
2: Tajemnicy rąbka tak zwanego nie zdradzę, bo musiałbym być Eduardo Szewardznadze.
0: No rąbek, dobra. Rąbek, dodzwonimy, mały rąbek.
1: Dodzwonimy do szeryfa.
0: Nie ma nóżek,
1: do szeryfa,
0: ani...
1: do Stanów, żeby tutaj paszport Robertowi cofnął i już dobra, wtedy dobra. Nam powiem.
0: Nie ma co pierdolić.
1: Dobra, dobra, ty, czekaj, ty.
0: Co?
1: Ty.
0: Chciałbyś,
1: na ring?
0: Chciałbyś dostać jakąś tam wiązką prądu?
1: Drodzy Państwo, ogłaszam nowy konkurs. Jeśli ktoś dzisiaj zgadnie, ile Tom wypił czarnego chmielu, dostanie od nas prezent, nagrodę.
0: Dostanie ode mnie prezent, którym może owinąć prezent. Dobra, przechodzimy do płyty, którą Udo Wolfram wydał niedawno. Pierwszy utwór Transition i o nim sobie porozmawiamy.

0: Dobra, to ja mam takie pytanie, Udo, do ciebie. Co stało za tą płytą, za wykorzystaniem wokali, które były robione w taki, a nie inny sposób? Czyli, rozumiem, zbicie kosztów.
1: Słuchaj, przecież my to zrobiliśmy po lubelsku, czyli bezgotówkowo. Nie, słuchajcie, jest niesamowita rzecz, zbieżność zdarzeń. 8 miesięcy pracy nad czymś, co Tomasz Grochola, tu siedzący, Piotr Krąpiewski, który szpikował mnie jako drugi, żeby ruszyć, wydać format. Płytę, która od 1999 roku leżała odłogiem po śmierci mojego brata i nie miałem w ogóle energii, żeby prowadzić to, ale głowa sobie projektowała, komponowała, odkładała. I słuchajcie, i 8 miesięcy to jest w tym naszym środowisku spory obszar czasu, żeby zrobić muzykę. Wyrzucają mnie z założonego 2 lata temu Phonomatic Studio. Nie ma możliwości nagrania się, a mieliśmy kable światłowodowe dopięte do granic możliwości, żeby to wszystko zrobić na profesce. Ale tam pisuarium rządzi w Lublinie. Niestety schuliłem.
0: No właśnie, ja
1: się.
0: Powiem, że jakoś kumam twoje ostatnie losy lubelskie i powiedz mi o aferze związanej z lunetą na Majdanek.
1: Luneta na Majdanek.
0: Uważam, że to było godne i sprawiedliwe jako instalacja, która w jakiś sposób powinna w ogóle miernej polskiej małpie pokazać historię, pokazać z czego się ta historia wzięła i kim ona jest.
1: Do edycji w zeszłym roku Open City, czyli festiwalu otwartego, miasta otwartego, złożyłem projekt, który bardzo, bardzo zbierał mi się przez lata jako luneta widokowa, skierowana na coś, co tak naprawdę jest w dużej odległości, w pewnym zachowaniu, ale przy lunecie nagle wszystko wraca. Przychodzi przez naszą skórę, znowu mamy ciarki, znowu jest źle i też refleksja tematyczna, dyskusje się uruchamiają. Do tego stopnia, że przed dzień otwarcia pracowniczka Muzeum Państwowego na Majdanku zauważyła, że jest interwencja tuż za ogrodzeniem, po to, żeby uniknąć pozwoleń. I zrobiła taką burę, że dostała od ręki w tak zwanym trybie natychmiastowym odpowiedź od ministry kultury, że trzeba to cofnąć.
0: Jak miała na imię ministra kultury?
1: Wtedy Hanka Wróblewska. I w takim układzie wyobraźmy sobie, że ja jestem w szoku. Znam Hankę Wróblewską z wystaw, z tolerancji do sytuacji, no, wysokiej próby z zrozumieniem nad tym, co już mamy. Mieszkam przy Majdanku. Jest to dla mnie temat wielokrotnie podejmowany. I okazuje się, że w momencie, kiedy dostaliśmy papier o usunięciu tej pracy, podjęliśmy ryzyko, że jednak pokażemy to na głównym otwarciu, co się udało. Ale dokładnie w godzinę otwarcia 2 traktory naprzemiennie wyjeździły i kosiły trawę.
0: No, traktory to mają taką rolę społeczną, żeby jakiś tam hałas intelektualny.
1: Hałas, zaburzenie odczytu, niemożność wypowiedzi się przy zaprezentowaniu pracy, wiele innych, że tak powiem.
2: Byliście przygotowani na walkę z traktorami.
1: To było dla nas zadziwiające. Prawie że ornitologiczne. Przyleciały ptaki, które po prostu nasrały
0: na traktory,
1: na gniazda i wszystko oczywiście i kolejna fala.
0: Czy to były ptaki, które były za Mercosurem?
1: No, for sure'em.
3: Dobra, wracamy do płyty. Bo zadawałeś parę pytań, ale Ja mam takie... Ja myślę, że ta płyta, mam nadzieję, że ta płyta zamknie etap historyczny. Ja cię teraz będę namawiał, co jakiś czas, jak będziemy ze sobą rozmawiać, to będę cię namawiał na nowe kompozycje, żebyś już zaprezentował coś nowego, to co masz w głowie, z tymi doświadczeniami, które już masz, przez te lata zbierasz, już zamknąłeś kolejną płytę, jakaś tam historia się zamknęła i będę cię namawiał na to, żebyś nagrał nowe kompozycje, a potem znowu sobie możesz historycznie tam grzebać i odkrywać siebie na nowo.
0: No właśnie.
1: Ale skąd wiecie o tym, że ja się wcale nie przyznawałem, że to są resentymenty. To są wyciśnięcia z różnych przeżyć muzycznych.
0: Ja mam taką propozycję. Jeżeli wśród swoich studentów Robert znajdzie 75 lajków audycji, golisz głowę na łyso. Ja ci golę.
3: Słuchajcie. Mogę powiedzieć coś takiego kulturalnego? Zejdź ze mnie, popatrz na siebie.
0: No wiesz co,
3: możesz golić w tym momencie, możemy wziąć maszynkę.
0: Przepraszam cię,
3: ja proponuję, przepraszam bardzo, dwa lajki, jak będą, Tomek Tumidajewicz goli głowę na
0: przepraszam łyso. Przepraszam cię najmocniej, Tomku.
3: Ja już proszę,
0: ja mam,
3: Tomek.
0: Ja dobra? Mam dużo więcej do stracenia, ale... bo mam więcej włosów i jeszcze
3: ja już naprawdę...
0: w prawdziwym kolorze.
3: Ale ja już mam, wiesz, głęboko twoje piwo ale w dupie.
0: Zrób sobie w ogóle, wiesz...
3: Przerywamy.
1: Nie chcę mi się...

0: Czyli to nie było tak, że tam gdzieś szukałeś tych swoich tam samplach, zapiskach, nagraniach starych i na nowo je jakby robiłeś, tworzyłeś, tylko po prostu to, co miałeś w głowie, analiza, pomysły i nowa kompletnie muzyka, tak?
1: Nowa kompletnie muzyka, która się okazała, że jest wypływem, nie wiem, estetyk, zauważeń, może niespełnionych marzeń, która, Jezu, jak teraz sobie tego słucham, to mówię, to jest wręcz melodyjna. Kiedyś jeszcze rozmawiali
2: o Tomku.
1: Tak, no taki pop, tylko że jest to piosenka, czyli wracamy do sytuacji, kiedy nagle mamy ten tekst. Wiecznie się przez braki studyjne, sprzętowe i finansowe ograniczałem do tego, żeby tylko była elektronika. Tutaj nagle użycie po rozpisaniu muzyki, wokalu, żeby ktoś to jednak zaśpiewał. Najgorsza jest sytuacja, kiedy ja mogę też swój głos przez 2 minuty w różnych intonacjach zapodać. Mogę go wprowadzić w zasób bazowy, którego będę wykorzystywał non-stop, ale to jest już prostytucja. Ja nie lubię swojego głosu. Zawsze byłem i stałem za parapetem, czyli za klawiaturą i gdzieś ta muzyka była najważniejsza. Tutaj nagle przyszło mi pisanie takich piosenek, tak jak kiedyś mówiłeś, że w ogóle dobrze jest komponować, robić melodię. No ona wyszła, ona gdzieś wyleciała, ale jeśli mnie zagrzejesz znowu, drugi raz, do tego, żeby zrobić coś bardzo nowego, ultra nowego, no to już przyjmuję, podejmuję te rękawice.
0: Ale nie, no to sorry, bo tak naprawdę to, że się cofamy, specjalnie się cofamy do tego, co nas kiedyś fascynowało i dajmy, ma 30 lat temu słuchaliśmy Frontline Assembly, Skinny Puppy i nagle chcesz tworzyć teraz nową muzykę i specjalnie do tego wracasz i wykorzystujesz to i możesz teraz to zrobić, to w tym nie jest nic złego, tylko ja na początku myślałem, przyznaję się, do tego, że znowu gdzieś tam te stare pomysły swoje odgrzebałeś na taśmach,
1: ich nie było.
0: Czy gdzieś tam zapiski.
1: Tego właśnie nie było. Okazuje się, że największą taśmą to jest mózg, który nosi w sobie przedziwne rzeczy. Dopóki tego nie zrealizujesz, to się o tym nie dowiesz. No po prostu chodzę z tym.
0: No tak, no tak to jest. No.
1: I dlatego nie wiem, jak to nazwać, ale muszę przez pewne wydania, czyli odfajkowania, odcięcia albumowego, przejść do następnej grupy zauroczeń.
0: To powiedz mi teraz, bo to jest coś takiego, Udo czy Robert? Co teraz cię bardziej pochłania? Czy jakoś sobie po prostu z tym radzisz? Czy jednak muzyka przede wszystkim, czy obok muzyki inne projekty artystyczne, czy łączysz? Chciałbyś najbardziej łączyć to wszystko razem?
1: Jak się domyślasz, że po latach da się higienicznie żyć i jedno prowadzić i drugie i trzecie, bo i rodzina,
0: nie, ja
1: i
0: wiem,
1: sytuacja,
0: że się da, tak, tylko
1: ale
0: że
1: nawet dzisiaj wspominałem, że znowu chodzą mi melodie. Brakuje mi tylko gitary, bo najczęściej zapisuję to na gitarach. To jest mało, trochę jak Martin Gore, który po prostu nigdy się z nią nie rozstawał. Ale tak łatwiej jest na klawiaturze to zrobić. Okazuje się, że przez gitarę wychodzą nie noise traki, tylko po prostu jakieś zapisy muzyczne, melodyjne. I tutaj jest może ten diabeł, który powinien może porzucić te rzeczy, a zacząć komponować trochę inaczej. Pamiętasz kompozycje muzyczne, które zawsze ja robiłem od basu z tak zwaną sekcją rytmiczną, czyli po prostu no, gary, bas i
0: to, co
1: i coś tam jeszcze
0: lubią
1: najbardziej. No. A potem martwiłem się, że już mi się więcej rzeczy nie zmieści i nagle oj, coś tam dodamy. I przeważnie to była lokomotywa, to był motor, to była dynamika. I teraz może czas, żeby od strzępów zacząć, a zakończyć na pierdyknięciu, które okaże się, że jest niepotrzebne.
0: Ja cię tak namawiam, kiedyś rozmawialiśmy i przypominam sobie, namawiam cię na... Czasami nie jest to, ludzie mówią, że nie jest to łatwe, ale myślę, że w twoim przypadku stworzenie na przykład, bo ty lubisz takie wyzwania, na przykład robię zespół i nagrywamy płytę. Bo praca z ludźmi, sam wiesz dobrze, bo nieraz już pracuję, nie muzycznie, ale pracujesz cały czas z ludźmi, tak? Cały czas albo jesteś szefem artystycznym, albo główny projekt jest twój, ale gdzieś tam jednak z ludźmi, tak jak teraz przy sztuce, też z ludźmi. I teraz namawiam cię na to, że muzykę, zaczynam sobie robić muzykę i do czego też jeszcze dwa razy cię namawiam, że warto zrobić nawet sobie coś, szkielety i wysyłasz ludziom, nie musisz się z nimi już spotykać. Jeśli są na miejscu, to świetnie, ale będziesz tak totalnie miło zaskoczony, jak nagle usłyszysz dograną gitarę przez kogoś, kogo chcesz, żeby ci dograł. Nagle wokal, ale jeśli będziesz chciał na przykład, żeby ktoś inny zaśpiewał, bas, i nagle zobaczysz, zaczynasz, dostaniesz to wszystko i nagle zobaczysz, że ten numer, który sobie w głowie wymyśliłeś, a ten, który już masz teraz, jest innym numerem i on zaczyna żyć poprzez dodawanie żywych instrumentów do twojej elektroniki. No to dobra, to ja namawiam.
1: Słuchaj, no słusznie, słuszne i zbawienne, bo czynnik ludzki jest nieokrzesany, nie da się go zaprojektować, zaplanować, wylewa się sam po pachy, czasami jest tego nawet i za dużo, a jak jest za dużo, czyli pojawia się chwalebna chwila selekcji, czyli nawet można wybrać co lepsze, prawda? Ale i widzisz, w tym świecie tableto idealnym i smartfonowym tych ludzi na godzinę W zebrać jest po prostu hu. Nie da się. Ciężko im wyrwać się z kanonu zaprogramowania dziennego do frywolnego, żeby odjechać, odlecieć, a gdzieś powoli trochę tęsknię za taką sytuacją, kiedy za młodu człowiek miał to, ale nie miał sprzętu. Dzisiaj mam sprzęt, nie mam czasu. No ja pierdaczę.
0: Słuchaj, a Sturzenden i Bałten nie miało sprzętu, więc poszło na złomowisko i zaczęło grać i jest jednym z najgenialniejszych zespołów, który po części zmienił trochę historię muzyki, prawda?
1: To oczywiście,
0: więc
1: tak.
0: Teraz, a czas, no właśnie, to jest ta bolączka 21.
1: W złomie siedzę cały czas.
0: Tak. No, to jest tak, mówiliśmy o tym kiedyś. To jest ta bolączka XXI wieku, że nie mamy czasu, tak? Ja, gdyby mi ktoś 15 lat temu powiedział, że ciężko mi będzie znaleźć jakąś chwilę, że tak powiem, bez rodziny dla siebie, to bym powiedział, nie, no to kwestia organizacji, a tu jednak...
1: Nie, wy mieliście super szczęście, że się tak długo uchowali i trzymali razem, że kwiaty pomysłów czy próby dobicia do po prostu światowego, wiesz, jakby smaku, one z tej tkanki normalnego domu M, nie wiem, 2 jak tutaj, czy tam 3, wychodziły naprawdę daleko. I jednym się to udawało, drodzy się nigdy nie przebijali.
0: Słuchaj, nasza pierwsza płyta była zrobiona w pokoju, 2x2,50.
1: N2,2, no tak.
0: Jeszcze było wielkie akwarium, gdzie żółwie skakały i czasami przerywaliśmy, ponieważ żółwie miały skocznie i skakały do wody. I my wtedy przerywaliśmy nagrywanie i patrzyliśmy na żółwie. Ale towar też był dobry, więc...
1: No tak, no to towar był wtedy niezamącony.
0: Ale ja pamiętam, ostatnio miałem taką sytuację, że wysłałem szkielety Igorowi, Kubie, Krzyśkowi i nagle chłopcy się tak zapalili, że dosłownie po paru godzinach miałem już zgrywki i tak mi się mordka ucieszyła, bo gdzieś tam to, co miałem w głowie, niby słyszałem, ale było, jest 1000 razy lepiej.
1: Najważniejsze są rzeczy intymne, własne, prywatne. Nawet w sztukach wizualnych, jak ktoś uczy kogoś rysować, mówi, narysuj swój plecak, narysuj swoje rzeczy, których przyszedłeś, bo wtedy się robi wiązka takiego uzależnienia własnego, że to jednak jest rodzina, to jest twoje. To samo się dzieje w dźwiękach, w samplach, jeśli się je generowało, kiedyś zapisywało, potem się nie dało ich wzmocnić, trzeba było czekać tych czasów, które dzisiaj mamy, że puścisz strzępa z taśmy magnetofonowej, okazuje się, że wszystko jest później wyselekcjonowane. Płyta Konkio jest takiego typu zadaniem, że nagle mastering stał się domowy. To jest niemożliwe, żeby ktoś ci miksował, wiesz, rzeczy wtedy za grube pieniądze, a dzisiaj ja sam mogę to uczynić. To jest
0: ja tam lubię, jak
1: czas.
0: Ktoś za nie grube, ale jednak trzecia osoba...
1: Kolejna ręka. Albo kolejny umysł.
0: Namawiam znowu, że nagle ktoś inny dotyka twoich utworów i wtedy masz znowu, cieszy się ta buźka, ponieważ mówi... Kurde, no wiadomo, jak siedzisz, tracisz dystans, a ten ktoś, kto jest, dajmy, pasowałby ci, nagle słyszysz, co potrafi wyciągnąć z twojego utworu.
1: Ale teraz... Umawiamy się, że teraz już tylko społecznie i człowieczo działamy, dobra?
0: Dobra.
1: Piąteczka. Konkio, year 2073, a city like the chill and the electrifying day. A person is born here for a moment. The world will hardly notice him. Years passed like an empty file. The body cools, silent as rain. Its absence. And the heart, when it breaks, makes no noise here.

0: No i teraz powracamy do rozmów o was i o nas, czyli...
1: Was is das?
0: Ja.
1: Genau. Pięknie wybrzmiała ta końcówka, bo też dawno nie higienizowałem uszu tymi dźwiękami, bo przecież ile można rzeczy, które się robiło, słuchać, ale... w tej takiej eteryczności coś jest niesamowitego, że tak jak z Tomaszem żeśmy rozmawiali, dokładasz swoje ważne rzeczy, konstytuujesz je w dźwiękach i one są chyba najważniejsze w pierwszej kolejności dla ciebie. Potem możesz liczyć na rzesze lub jednostki odbiorców, którzy wtórują tej energii, emocji.
0: Robert, a czy ty tak samo jak ja wierzysz, że to, co jest na płótnie, to jest na płótnie i ty to tylko wyciągasz?
1: Nie wchodźmy w filozofię, bo to, co jest na płótnie...
0: No wchodźmy.
1: To, co jest na płótnie, to jest sytuacją umowną, bo to,
0: ja
1: kiedyś,
0: wiem, że jest
1: to kiedyś było
0: umowną.
1: Nie na płótnie. To kiedyś było nie na płótnie, tylko zostało sprowadzone na płótno.
0: Dobra,
1: To teraz ty, jako odbiorca, możesz powiedzieć, że tyle, ile chcesz, żeby to było na płótnie, będzie tak długo, a ewentualnie rozpłynie się, kiedy już za nie uważasz, no tak powiem.
0: No nie. Ja uważam, że to, co jest na kartce, na arkuszu i na płótnie, to wychodzi wraz z każdym laserunkiem, który może być przeciwstawny.
1: No i trzeba umieć zakończyć, wiedzieć, kiedy powinno
0: się oczywiście, ale stop. Wiesz, wyciąganie kształtu.
1: Poprawianie go, możność poprawiania, to jest umiejętność. W muzyce, kiedy wchodziło się kiedyś na cały dzień do studia i nie było szans na repity tak zwane z końskiej pyty, to wyobrażamy sobie, że dzisiaj mamy taki przywilej, taką przewagę, że możemy to zrobić wielokrotnie.
0: Nie możemy, nie powinniśmy, ale to robimy i no to tak. Też jest dobre.
1: To też coś czegoś uczy. Możemy zatęsknić za starą wygą estradowo-studyjną, żeby faktycznie sobie zrobić reżim płyty nagranej tak, jak zaczyna się pierwszy utwór, jak kończy się ostatni, tak powinno to być i koniec, i basta, i mamy wtedy rozeznanie, czy zespół jest w kondycji, czy w kastracji.
0: Czy na pewno to, co teraz robimy, jest z jednej strony przejawem naszej mocy, a z drugiej strony jest przejawem naszej słabości, prawda? Możemy w ogóle, wiesz, 38 minut normalnej płyty rozciągnąć do 2 godzin i na odwrót, prawda?
1: Jest coś w tym, że na przykład ta słabość, która powinna się, powiedzmy, tak jak wspomniałeś o niej, ona jest też dwubiegunowa. Rzeczy, które robimy, wydawałoby się błahe, nienaciśnięte, niepodpisane krwią, mogą być mocne, tylko post factum, czyli dopiero po jakimś czasie, czy może właśnie po zarejestrowaniu. Kiedyś pamiętam przy formacjach death metalowych, jak żeśmy tworzyli, to wszystko musiało być od razu z pierwszego riffu pierdolnięcie, takie mocne, wyraźne i od razu, żeby wszystkie głowy latały. I coś w tym też było w kanale takiego oczekiwania, że jak ktoś przychodzi na koncert muzyki głośnej, jakby to powiedzieli na ołtarzach kościołów, gdzie wszyscy już, nawet czy ktoś gra rock and roll czy death metal, to byli sataniści z mostu. To było zjawisko.
0: No ale generalnie to nie możemy w ogóle tak czy owak wziąć i sprowadzać mianownikiem do jakiegoś takiego rytualnego, wręcz quasi-religijnego rytu, tego, co konstruujemy.
2: Ale zauważyłem w naszej rozmowie tutaj wcześniej, i to nie jest zarzut, że kiedyś przede wszystkim, tu w trójkę możemy o tym, wszyscy na pewno tak samo myślimy. Najważniejsze jest to, żeby nam się podobało, tak? Żeby ta muzyka, którą tworzymy, była z naszych głów, z naszych serc i w ogóle, a nieważne później co będzie. Ale zauważyłem pozytywną zmianę u ciebie, że jednak ta piosenka, która cię tam owładnęła, to i nie mówię w aspekcie jakimś komercyjnym, to jest jednak to, żeby wyjść i żeby niekoniecznie ci ludzie, którzy tylko i wyłącznie sięgną po twoją muzykę, bo gdzieś tam już usłyszeli, że fascynujesz się taką, a nie inną muzyką, taką sztuką, a nie inną, tylko że chcesz iść o krok dalej, czyli już myślisz o melodii, myślisz o piosence wręcz, tak? To jest jakieś wyzwanie. I to mi się podoba.
1: Słuchaj, to teraz mi dałeś przykład, żeby to ufizycznić. Nienawidzę zapachu pasty do obuwia, ale żeby wyjść, powiedzmy, do ludzi, ja również uwielbiam, ale muszę dać przykład. I żeby wyjść do ludzi, to pastuję buty. I to jest mniej więcej jest tak z muzyką, że żeby wskoczyć w bardzo mocne dźwięki, ja jestem jednak fizykiem odsłuchowym, ja nie jestem melomanem dźwięków, ja jestem żądny, głodny, po prostu typowego pierdolnięcia w uszy, miód musi polecieć. Ja poprzez wasze stymulacje ze 3 lata temu, przy singlu, to nawet chyba już dalej do Dlaczego nie ty, Agresywa 69, to wyobraź sobie, że ja byłem zamulony przy wiośnie, przy pewnym jakimś takim, powiedzmy, odrodzeniu. Teraz nie mogę się nasłuchać wszystkiego starego. Wyobraźcie sobie, odkryłem po latach dawny utwór Psyche, I'm Gentleman z Tales for the Darkness. To też znowu, to jest tak aktualny utwór, który z chęcią mógłbym zamieścić w konkiowym albumie, tylko oczywiście przerefrazowany. I teraz nie wiem, jestem gotowy na, nawet wymyśliłem nazwę formacji, nie wiem, co Tomasz Jerzy na to powie, ale Punker Faust. Czyli Punker Faust, czyli ja bym chciał powrócić do punka industrialnego, do elektropunka, takiego naprawdę wkurwa, który powoduje, że żyje, że po prostu chce mi się chodzić po lesie, słuchać tych dźwięków. Jesteśmy też dziwnymi ludźmi, którzy jeśli zaprzestaną słuchać, to już niestety bardzo ciężko jest wrócić. Trochę jak z zapuszczonym brzuchem, który się przez 20 lat zapuszcza, a potem kurwa chcemy to w miesiąc zrzucić? Nie da rady. To trzeba jednak tyle samo czasu odwrócić. To samo mam w muzyce.
2: Ale no, jest okej. Okay, to jest tak. Zmierzyłeś się, jak sam powiedziałeś, zmierzyłeś się z piosenką na tym albumie, prawda? I sami posłuchacie, słuchacze i sami sobie, może złe słowo, ocenicie. Mam nadzieję, że wam się będzie to bardzo dobrze słuchało i sięgniecie po tą płytę. Ale fajne jest też to, że takie, że ty też to masz, że tak powiem, że jak wejdziesz w jakąś wodę i płyniesz z nią i zamykasz, to chętnie przeskakujesz później na tą barkę, która cię na maksa zawsze kręciła. Czyli napierniczam, tak? Teraz pokażę konkret, ale powiem ci tylko jedno, że to, co zrobiłeś tu i to, o czym powiedziałeś przed chwilą, myślę, że te dwa światy, jak zaczniesz robić Panzerfaust, to nagle się może okazać, że to, co zrobiłeś teraz, tam się znajdzie też melodię przy maksymalnym kopie, trochę jak Micerep, tak? Ale nagle jak się tam pokaże w pewnych momentach melodia, to będzie coś, a może nie minimalna, tego jeszcze nie wiesz.
1: No nie wiem, ale czuję, że jest to ukłon, nacisk do odsłuchu fizycznego, czyli niepotrzebna jest literatura, czyli powiedzmy wokale rozbudowane, tam jest po prostu wieczny powrót do ciosu, do łupnięcia, do bębnów, do transu, do prahistorii kamienia dotkniętego, czyli wyciśniętego. Coś w tym jest, że czasami mówimy, nie trzeba wiele, żeby utwór był genialny, nie trzeba całej otoczki i symfonii. Wystarczy, że są naprawdę dobrze w odstępach zarejestrowane dźwięki. I chyba zbliżam się do tego, ale jak to się mówi, wygrywają czasami faworyty, pasje, jakieś estetyzmy, fetysze przede wszystkim. I jak podług tego, gdy idziesz sobie pomiędzy jedną ulicą a drugą i ci leci melodia w wełbie i wcale nie jest wynikiem wysłuchanych audycji radiowych, tylko jest takim jakimś wewnętrznym wypluciem, no to coś trzeba z tym zrobić. Na razie to było Konkio. Po 8 miesiącach mówię, Jezu, no dobra, przecież to trzeba jakoś zrobić, wypluć. Niech to nawet nigdy światła dziennego nie ujrzy, ale ja muszę to zrobić. 6 miesięcy chyba słuchałem to w lesie non-stop chodząc i nie nudziło mi się, czyli to było ważne. Ale dlaczego ważne? Może dzisiaj łatwiej mi o tym mówić, choć nie znam odpowiedzi.
2: Najważniejsze jest jeszcze to, Robercie, bo wspaniała jakaś tam praca została wykonana, 8 miesięcy pracy. Budziłeś się w nocy, myślałeś, robiłeś rano, zamiast iść na zajęcia, to jeszcze coś tam zrobię, albo rodzina mówi, pojedziemy, a ty mówisz, zaraz, tylko ja tutaj muszę coś tam zrobić. Ale jeszcze namawiam cię też, znowu cię namawiam, żebyś teraz się nie poddał, że to właśnie nie zrobiłeś tak naprawdę dla siebie. Nie, teraz jest jeszcze praca do wykonania, jesteś tu u nas, my puszczamy i teraz jest praca do wykonania, żeby rozesłać, żeby zainteresować innych. My oczywiście w miarę naszych możliwości pomożemy, żeby inni ludzie słyszeli, żeby gdzieś tam pokazać tą muzykę, a nie dużo ludzi już się tak wypluwa nagrywając coś, że potem nie wie co z tym zrobić.
1: To słuszne tak samo zauważenie, bo ludzie

którego bardzo dobrze znasz, powiedział mi kiedyś, jak chociaż napisz projekt, pomogę, jak wydasz chociaż złotówkę ze swoich na to, żeby pokazywać swoją sztukę i innych namówisz i będziemy wszyscy ryzykować, jest to bez sensu. Siądź, napisz, pomogę, pomożemy, zróbmy coś wspólnie, ponieważ różni artyści będą pokazywani, na to są pewne środki. Więc ja przypominam, trzeba to zrobić.

0: Dobra, idzie to.
1: Tak jest.
2: Zbliżamy się do końca naszego spotkania. Myślę, że cieszymy się, że wreszcie zawitałeś do nas.
3: Przyjemność po mojej stronie.
2: Krótko, ale następnym razem za miesiąc się widzimy.
3: To prawda, może z pierwszym szkicokonstruktem do Parkerfaustu?
2: Chętnie posłuchamy, a może coś dorobimy?
3: Dlatego mówię o suchym konstrukcie, żeby już pójść w ten wątek w zasadzie odbijanych piłeczek, czy tak zwanych kostek w nodze, żeby to jednak przełamać i żeby ktoś tam kulał, ale potem żeby wyszedł na prostą, na zdrową, w tą stronę.
2: A teraz, drodzy słuchacze, posłuchamy kolejnego utworu z nowego wydawnictwa Roberta. Piszcie do nas. Piszcie, Robert, a gdzie można w ogóle, czy już na jakichś streamingach jest, czy trzeba zamawiać na Bandcampie?
3: Nic nie trzeba, wszystko jest do pobrania za darmo na Bandcampie. Wszystkie albumy udało mi się zamieścić, te nawet z wystaw sztuki wizualnej. I to są takie skarby, które zawsze mi się walały, nie zarejestrowane były na stronach, bo były w domu i jeśli ktoś lubi posłuchać też eksperymentalnego, dziwnego dźwięku z lat 70., 80. i to niezwiązanych z industrialem, to zapraszam, bo tam jest też dużo Holgera Czukaja, można sobie posłuchać powiedzmy dłużyzny Szkoły Berlińskiej, eksperymentów z przestrzeni kosmicznej, na przykład spotkałem się z braćmi Cordilia, Judica Cordilia w Turynie, którzy byli pionierami na słuchu. Dla ciekawostek cała piwnica jest nasiąknięta ósemeczkami szpulowymi, taśmami magnetycznymi, które powodują, że zwykły człowiek nie mógłby za swojego życia tego przesłuchać, bo jako bracia robili to naprzemiennie, podwójnie. Musiałoby być chyba dwóch znowu zaangażowanych świrów, żeby to rejestrować, nie wiem, archiwizować i wydobywać coś z tego. Dostałem 13 nagrań od nich i okazało się, że kilka z nich to straceni astronauci spalający się, wchodząc do atmosfery, później bicie serca Łajki, potem kilka dźwięków, które nagrali wjeżdżając wozem antenowym na swoje góry, pewnie tyrolskie. I tam odbywały się psychoprzestrzenie, które za dzieciaka wsiąknąłem. Dzięki przemytom na przykład programu Sonda, marka tutaj mówię o Kamińskiego i Zbigniew Kamiński i Marek Kurek. To był program, to były przemyty. Z zachodu dostawali materiał do tego, żeby określić na przykład coś mądrego, technicznego, opowiedzieć o tym. Przy okazji w kieszeni kasety z nagraniami ciekawych ludzi i stąd gdzieś ta elektronika mi cały czas służy.
2: Dziękuję. Ale tam jest też nowy materiał, tak?
3: Tam jest nowy materiał i
2: Ale jesteś tam jako Udo Wolfram czy Robert Kuśmierecki?
3: Nie. Wszystko jest jako Udo Wolfram. Bandcamp Udo Wolfram i znajdziecie tam również nasze składanki umieściłem. Czy z Go Boys Records, czy z Bitroom składanki drugiej, czy również adnotacja jednego utworu z naszej przygody. Dlaczego nie to?
2: No to jeszcze raz zapraszamy, dziękujemy. Dobrej nocy.
3: Dobrej.

0: I tak oto doszliśmy do końca dzisiejszej audycji. Pamiętajcie.
1: Słucham.
0: No właśnie, to mówię, że pamiętajcie, więc oni mają teraz chwilę, żeby w ogóle, wiesz, tak skoncentrować uwagę. Pamiętajcie, że trzeba w ogóle wysłać Putina tam, gdzie ruski korabl. Ukraina trzyma się kolejny rok i bardzo dobrze. I co? Pozdrawiamy was. Pozdrawiam was czule.
1: Czule was pozdrawiamy. Nie politykujemy dzisiaj, więc już nic nie będę mówił, ale za jakiś czas wracamy i będziemy się z wami kontaktować osobiście, ponieważ mamy nowy plan. Bójcie się, kochani.
0: Zatem
1: zadzwonią do was z dziwnych numerów ludzie i będą chcieli
0: ludzie będą
1: od was
0: nago
1: się dowiedzieć, jakie macie szlafroki, jaki macie rozmiar buta.
0: Dokładnie, nagi telemarketer spyta was o wszystko. Wyznacie mu wasze grzechy.
1: Dobrej nocy, kochani.
0: Pa, pa.
2: Pamiętaj, nie bądź chuj, subskrybuj, to bardzo będzie miłe.
3: Industria Luza. To 2 godziny muzyki industrialnej i pokrewnych klimatów. Rozmów, sporów, dyskusji, anegdot i luźnej, często bardzo żywej atmosfery. Tomasz Jerzy Dumidajewicz i Tomek Krochola.

day we meet. 24 hours a day we meet.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Simon Brett. Ostatni gość w Acapulco.
2: No, tak, no powoli trzeba się zacząć rozpakowywać. Och, przeprowadzka to męcząca impreza. A, cóż to za piękna okolica, tyle zieleni. I te domki, no pięknie położone. Ach, myślę, że będzie mi tutaj dobrze.
3: Halo?
4: Mówi Vivi Sprague z Haymakers, spod numeru 3, na samym końcu naszego osiedla.
3: Tak, tak.
4: Dzwonię właśnie po to, żeby panią przywitać w Smith's Loam.
3: A, to miło z pani strony.
4: Znałam dobrze Teresę i Roda Cottonów, którzy mieszkali przed panią w Acapulco. Chciałam wyrazić nadzieję, że będzie tu pani równie szczęśliwa jak oni. No,
3: dziękuję. Wzrusza mnie pani życzliwość.
4: Pomyślałam sobie, czy nie zechciałaby pani wpaść do mnie któregoś ranka na kawę i poznać kilka innych pań ze Smith's Loam?
3: No owszem, przyjdę z przyjemnością.
4: Więc może w piątek?
3: O, no żałuję, ale w piątek to dla mnie trochę kłopotliwe.
4: Ach, szkoda.
3: Ale proszę się nie martwić, Vivi, postaram się znaleźć czas. No dobrze, wobec tego w piątek, o której mniej więcej?
4: O 11.
3: Dziękuję, w porządku, cieszę się, że panią poznam.
4: A ja panią. Aha, jeszcze jedno.
3: Tak?
4: Przepraszam, ale nie znam pani nazwiska.
3: Pargeter.
4: Pani Pargeter?
3: Tak, Melita Pargeter.

0: A co tu tak chłodno w tym mieszkaniu? No, wyraźnie temperatura spada. Zaraz. Tutaj pod schodami jest szafka, tak. A w niej tak termoregulator jest. Tak. No. A, zrobię sobie tymczasem małego drinka.
1: Tak.
0: No, kaloryfery w ogóle nie grzeją. A może poszły bezpieczniki? Zaraz to sprawdzę. Nie. No, wszystko w porządku. Aha. To jakaś większa awaria. Nie, muszę się porozumieć z poprzednimi właścicielami. Zaraz, gdzie ja tu mam kartkę z ich adresem? Tak, jest, dobrze. No i ustalę zaraz telefon.
2: Halo? Jakie miasto? Proszę?
0: W okolicach Yorku. Miejscowość nazywa się Dunnington.
2: Nazwisko abonenta.
0: Cotton. Dokładny adres. Elm Trees. Bez complain.
2: Powiedziała pani Cotton?
0: Tak.
2: Nie. Przykro mi. Nikogo o tym nazwisku i pod tym adresem nie mamy.
0: Ale Cottonowie sprowadzili się dopiero wczoraj. I natychmiast mieli dostać telefon.
2: Sprawdziłem. Nikt o tym nazwisku w naszym spisie nie figuruje. Może pani otrzymała niewłaściwy adres?
0: Może, nie wiem. Dziękuję panu. No naprawdę dziwne.
3: No właśnie.
4: Dzień dobry, panią.
5: Dzień dobry.
4: Cieszę się, że pani przyszła, pani Parczyk. Są już panie ze Smith Sloan. To jest Carol Temple, to Fiona Barchfield.
5: Miło.
4: Nie przyszła tylko Jane Watson.
0: Bardzo mi miło panie poznać.
5: Mam nadzieję, że będzie nas pani traktować jak grono przyjaciółek, pani Parczyk.
0: A proszę mnie nazywać Melita.
4: Może śmietanki do kawy?
0: Dziękuję, tak chętnie. Siu, czy dobrze znała pani Cottonów?
6: W zasadzie nie. Nie byliśmy sobie zbyt bliscy. Oddawaliśmy sobie czasami różne przysługi, podlewanie kwiatów podczas urlopów i tym podobne. A i naturalnie wymienialiśmy zawsze jakieś miłe słówka.
0: A pani Fajono znała ich dobrze?
5: Cottonów?
0: Tak.
5: Właściwie to nie. Próbowałam, ale Teresa raczej wolała samotność.
6: W każdym razie rzadko włączała się do naszych akcji, takich jak na przykład ostatnia. Nie chcemy dopuścić, pani Melito, by obok Shopping Parade otworzono na naszym osiedlu wietnamską restaurację. Wspólnie zaprotestujemy.
5: Tak.
4: Sue, panna Kirsten ma pilną sprawę.
6: O co chodzi, Kirsten?
7: Przepraszam panią. Telefonują z biura. Coś się tam stało?
6: Uprzedziłam ich przecież, że będę po południu. W porządku, Kirsten. Proszę wracać do dzieci. Nie powinnaś zostawiać ich samych.
7: Przecież tylko na chwilę.
6: Nie powinnaś była ich zostawiać.
0: Dziękujemy bardzo.
6: Było mi bardzo miło.
5: Do widzenia.
0: Do widzenia. Halo?
2: Czy mogę mówić z panią Cotton?
0: Niestety. Pani Cotton wyprowadziła się.
2: Ach, więc... Już się wyniosła.
0: Tak, wyjechała w poniedziałek wieczorem.
2: Wiem, kiedy zamierzała wyjechać, ale myślałem, że może zmieniła plany.
0: Nie, o ile mi wiadomo, nie.
2: Rzecz w tym, że miałem się z nią spotkać. No cóż, to to nieistotne.
0: Ale ja mam nowy jej adres, jeśli się to panu przyda.
2: Na nic mi się nie przyda. Do widzenia.
0: Do widzenia panu.
8: Dzień dobry. Proszę mi wybaczyć, Majono, niezapowiedzianą wizytę. Ja tylko na moment.
7: Ależ bardzo proszę do środka.
8: Dziękuję bardzo.
7: No tyle tylko, że
8: ten bałagan.
7: Ale proszę.
0: Chciałam zapytać, czy zauważyła pani odjazd Teresy Cotton?
8: Odjazd?
0: Tak.
8: Zdaje mi się, że to było w poniedziałek wieczorem.
7: Tak.
8: Jestem tego pewna. Teresa wpadła około 6, żeby się pożegnać. I widziałam odjeżdżający samochód. Fiata Uno. Tak. Fiata Uno około, ja wiem, może około 7, kwadrans po 7.
0: Tak.
8: A w 10 minut później samochód wrócił, jakieś pół godziny potem odjechał definitywnie.
0: A była sama, kiedy odjeżdżała?
8: O, nie wydaje mi się. Zaraz po jej wizycie u mnie zjawił się obcy mężczyzna. Nie widziałam, jak odchodził, ale przypuszczam, że odjechał z nią tym samochodem.
0: O, a czy widziała ich pani oboje w samochodzie?
8: Zrobiło się ciemno. Widziałam tylko przesuwające się światła reflektorów. Nie widziałam wnętrza wozu, ale no przecież musieli być tam razem, prawda?
0: A czy tym mężczyzną mógł być Rod Cotton?
8: Och, nie. No to znaczy, ja prawie nie widywałam Roda, odkąd przeniesiono go na północ. No, nie mógłby się jednak aż tak zmienić. No, ten obcy był w kombinezonie, w wełnianej czapce, o ile dobrze pamiętam. O! I miał brodę, tak? A Rod nie nosił brody. Był na kierowniczym stanowisku, dbał o ubranie, o prezencję.
0: Tak, rozumiem.
8: Wie pani, myli to, co to za zbieg okoliczności. W tym samym dniu odwiedziło Teresę dwóch brodaczy.
0: Dwóch?
8: Tak. Ten drugi przyszedł wczesnym popołudniem. Zabawił tak, ja wiem, około pół godziny.
0: A był przyzwoicie ubrany?
8: Och, nie. On także wyglądał cudacznie w starym, niemodnym ubraniu, tylko że był o wiele wyższy i szczuplejszy od tego, który przyszedł wieczorem.
0: A czy zna pani, Fajono, nowy adres Cottonów?
8: Adres? Tak, zaraz. Jest. O, proszę bardzo. Tak, jest na tej kartce. Dunnington M. Trees, bez complaint.
0: Ale nie ma takiej ulicy w Dunnington.
8: Niemożliwe.
0: Sprawdziłam to. A z jakiej firmy przewozowej korzystała Teresa? No mam wrażenie, że mogli przez pomyłkę zabrać jakąś część instalacji ogrzewczej. No chciałabym się z nimi porozumieć.
8: No wiem, pani Melito. Trudno było nie zauważyć tej ogromnej ciężarówki stojącej akurat naprzeciwko. To Little Heaven.

0: Bethlehem.
1: Chciałam się dowiedzieć, jaki jest nowy adres kotonów ze Smith's Loom. Adres, pod który zostały przewiezione ich rzeczy.
0: To nie była przeprowadzka z domu do domu.
1: Tak?
0: Meble odwieźliśmy do składnicy, są w kontenerach, w naszych magazynach, 5 mil stąd.
1: Przepraszam, a czy pani Cotton mówiła, jak długo meble mają pozostać w składnicy?
0: Zapłaciła z góry za 6 miesięcy.
1: Ach tak, dziękuję. Dziękuję panu. Chciałam się widzieć z bratem Michaelem.
2: To ja jestem bratem Michaelem. O co chodzi?
1: Nazywam się Pargeter. Melita Pargeter. Jestem przyjaciółką Teresy Cotton.
2: Ach.
1: Przeczytałam list, który znalazłam u niej w domu, adresowany do kościoła wzniosłej prostoty. I piszę w nim, że zdecydowała się przystąpić do kościoła, wyrzec się wszelkich dóbr ziemskich i przybrać imię siostry Kamili. Zobowiązała się też wszystkie posiadane pieniądze wpłacić na kościół wzniosłej prostoty. Czy siostra Kamila jest tutaj?
2: Pani przyjaciółka, Teresa Cotton zdradziła nas.
1: Jak to?
2: Odczuliśmy to dotkliwie, zwłaszcza w sprawach finansowych. Nie zgłosiła się do nas.
1: Ach, jakże mi przykro. Fakt, że jest moją przyjaciółką, nie odbiera mi, jak sądzę, szansy na...
2: A oczywiście, że nie, droga pani Pargeter. Będziemy zachwyceni, jeżeli zdecyduje się pani powierzyć życie naszemu panu.
1: Oj, nie tylko życie. Ono, jak sądzę, byłoby najmniejszym wkładem.
3: Jakże się cieszę, że panią widzę, pani Pargeter.
1: Mnie też miło.
3: Cóż sprowadza panią do mojej agencji detektywistycznej?
1: A to dziwna sprawa, panie Wilson. Poprzedni właściciele domu w Smith's Loan, Teresa i Rod Cottonowie, zniknęli. Ona miała zamiar wstąpić do kościoła wzniosłej prostoty. Całkowicie zmienić swoje życie, no ale no nie przypuszczam, żeby kościół miał z tym coś wspólnego. A Rod pracował w firmie komputerowej i dzwoniłam tam dwukrotnie. Numer telefonu dostałam od Vivi Sprague, od jednej z pań z naszego osiedla, i okazało się, że Rod, piastujący w tej firmie stanowisko dyrektora w resorcie sprzedaży, został zwolniony pół roku temu. I nie wiadomo, czy gdziekolwiek teraz pracuje. No, nie chodzi więc już o jedną osobę, która zniknęła, zacierając ślady. Chodzi o dwoje ludzi. Przy czym mężczyzna mógł zaginąć pół roku temu.
3: Zajmę się tą sprawą, pani Pargeter. Chociażby przez wzgląd na pani męża, wspaniałego Louisa Pargetera.
1: No, jak miło mi to słyszeć.
3: Z którym dane mi było pracować tyle lat.
1: Dziękuję, dziękuję, panie Wilson. Poszukuję też samochodu Cottonów, Fiata Uno, zarejestrowanego na Teresę lub Roda.
3: Zaraz sprawdzimy. Fiata Uno kupił od Teresy Cotton Ted Runcorn w ubiegły poniedziałek.
1: Tak? A jeszcze jedno. Proszę sprawdzić, co znajduje się w kontenerach w magazynach firmy przewozowej Little Heaven. Bardzo proszę.

0: Jakież wyśmienite ciasteczka, pani Melito. Własnej roboty.
1: Naprawdę doskonałe.
2: Ach, nie, nie, nie mam takich zdolności, moja droga Siu. Cieszę się bardzo, że przyjęły panie zaproszenie na podwieczorek. Już dawno się chciałam zrewanżować. Trochę mnie niepokoi sprawa kotonów. Czy Teresa pragnęła jakichś

0: Pytanie zatem, czy żegnała się ze wszystkimi z Miss Sloane?
1: Nie jestem pewna.
0: No mogło to być między 6 a 7 wieczór w poniedziałek. A może była pani jeszcze w biurze?
1: O nie, na pewno byłam w domu. Teraz sobie dokładnie przypominam. Kirsten pojechała do Londynu, do jakiegoś klubu czy gdzieś tam. Wyjechała około 5, więc musiałam wrócić wcześniej z pracy. Tak jest. Teresa akurat wtedy wpadła na krótko, żeby się pożegnać.
0: Tak, a skąd Kirsten bierze pieniądze na te swoje kiecki? Nie sądzę, by dziewczyny do dzieci zarabiały tak dużo.
1: Bo nie zarabiają dużo. Pewnie ma zamożnych rodziców. Przykro mi, ale muszę uciekać. Nie przygotowałem jeszcze kolacji dla dzieci.
2: Czy Kirsten nawet tym się nie zajmuje?
1: Naprawdę nie wiem, dlaczego ludzie zatrudniają te cudzoziemki. Przysparzają im samych kłopotów. Ciągle słyszę od znajomych o różnych historiach. A to ciąża, a to narkotyki, chłopcy.
0: O, nie znam nikogo, kto byłby z nich zadowolony.
2: Ach, też muszę już iść.
0: No, dziękuję.
2: No, tak miło nam się gawędziło.
0: Bardzo dziękuję.
2: Do widzenia.
0: Halo?
3: To pani Pargeter, tak?
0: Tak, tak.
3: Mówi Rev.
0: A dzień dobry panu.
3: Sprawdziliśmy te kontenery.
0: No i?
3: I obawiam się, że miała pani słuszność.
0: O Boże.
3: Już w pierwszym kontenerze w lodówce było ciało zawinięte w płachtę i krawat.
0: A kto to był?
3: Kobieta, około 40, w ubraniu, ruda, została uduszona. Powiadomiłem policję.
0: O Boże, czy dowiadywał się pan o Ted Runcorna?
3: Ted Runcorn zapłacił Teresie Cotton 2000 funtów.
0: Ach tak.
3: Przyjechał w poniedziałek pociągiem, a wracał Fiatem. Rysopis, wzrost średni, broda, granatowy kombinezon i wełniana czapka.
0: Tak. Panie Wilson, jeszcze jedno. Czy miała przy sobie pieniądze?
3: Nie, nie. Nie było żadnych pieniędzy, pani Pargeter. Tylko ciało i ten krawat.
0: No, trzeba by teraz rozejrzeć się za mordercą. Panie Wilson.
4: Pani Tem.
5: Dzień dobry, pani.
4: Widzę, że robi już pani wiosenne porządki. A czy nie ma tu w pobliżu ogrodnika? Chętnie bym go wynajęła do pracy u siebie.
5: W tych dniach ma się do mnie zgłosić.
4: Ach, to świetnie.
5: Przyprowadzę go do pani.
4: Bardzo będę zadowolona.
5: Czy była już u pani policja? Pełna jej w smyslom. To okropne, co spotkało tę nieszczęsną Teresę.
4: Tak, tak, tak. A czy to było dobrane małżeństwo?
5: Trudno powiedzieć. Kiedy Rod wyjechał na północ, ona ani razu go nie odwiedziła.
4: A czy on nie miał przypadkiem jakiegoś romansu?
5: Ach, wie pani, nie chcę robić plotek, ale mówiło się tu u nas, że Rod się z kimś... za przyjaźnią.
4: Tak.
5: Kiedy Teresy nie było w domu, przyjmował u siebie pewną osóbkę ze Miss Sloane.
4: No ale zdaje się, że podobne historie nie są tu czymś wyjątkowym.
5: Ależ pani Pargeter, nie chcę robić plotek.
4: A proszę mi powiedzieć, Carol, czy Teresa odwiedziła panią w poniedziałek wieczorem przed wyjazdem?
5: Co takiego? A, owszem, była u mnie. Wstąpiła się pożegnać.
4: Ach, tak.
5: To okropne. Jak on mógł to zrobić?
4: A więc myśli pani, że to Rod zabił Teresę?
5: A któż by inny?
0: Dziękuję, panie Wilson, że pan tu na mnie zaczekał. Wyruszyłam z domu zaraz po pańskim telefonie.
6: Będę w pobliżu na wypadek, gdyby potrzebowała pani wsparcia, pani Pargeter.

0: Myślę, że sobie dam jakoś radę. Nie chciałabym go wystraszyć.
1: Ma pani ze sobą trochę pieniędzy i dwie butelki, tak jak radziłem?
0: Tak, tak, tak.
1: To dobrze, dobrze. Będę niedaleko, gdyby potrzebowała pani pomocy.
0: Ale dlaczego miałaby potrzebować pomocy?
1: Bo nie wiem, jak on zareaguje, kiedy ktoś go zaczepi. Nie można też przewidzieć reakcji innych.
0: Jakich innych? Nie bardzo rozumiem, pani Wilson.
1: Niech pani popatrzy. On jest tam.
0: Tam? A! Mówi pan o tych włóczęgach? I Rod jest wśród nich?
1: Czwarty z prawej.
0: Wielkie nieba. Wielkie nieba. Proszę, proszę pana!
2: Dobra, dobra.
0: Proszę, proszę, proszę.
2: Dobra,
0: pana.
2: Już wstaję.
0: Nie, ja nie przeganiam pana. Chcę tylko porozmawiać.
2: To diabła z dobroczyńcami. Nie możecie zostawić nas w spokoju.
0: A ja coś panu przyniosłam. Proszę.
2: To jest coś.
0: Nie. Na razie dosyć. Muszę z panem pogadać. Powie mi pan to, co chce wiedzieć i wtedy dostanie pan resztę whisky. No proszę wstać. No niech się pan podniesie. No.
2: Gdzie chce pani rozmawiać?
0: Obok stacji metra jest kawiarnia. No, zafunduję panu śniadanie, chodźmy.
2: Żarcie? Nie, to dla mnie za wcześnie. W ogóle nie muszę dużo jeść. Zawracanie głowy z tym waszym całym żarciem.
0: Nie, chodźmy stąd. Bardzo proszę. O, tu jest ławka. Usiądźmy, dobrze?
2: I dostanę drugą butelkę?
0: Tak. Wiem, że pan jest Rod Cotton.
2: Nie. Jestem nikim. Nie mam ani pieniędzy, ani domu, ani żony. Nie mam nic. Nie ma Roda Cottona. A gdzie druga butelka?
0: A najpierw musi mi pan powiedzieć.
2: Co?
0: No co się z panem działo w ciągu ubiegłych 6 miesięcy.
2: Cóż, straciłem pracę, siedziałem w domu, czekałem, piłem, próbowałem narkotyków.
0: Tak?
2: Potem wyjechałem, wciąż nie miałem pracy. Wyczerpały się pieniądze, najpierw były hotele, potem dworce. I tak ciągle w dół. Czego pani chce?
0: A gdzie pan był 2,5 tygodnia temu w poniedziałek?
2: W poniedziałek.
0: No, gdzie pan był wówczas?
2: Co?
0: No niech pan sobie przypomni, no. No. Czy 2,5 tygodnia temu był pan w Smith's Law?
2: Bo ja wiem. No, gdzie ja byłem? No chyba ja wiem, no. O, w szpitalu.
0: W szpitalu.
2: Mam rękę w gipsie. Gdzie butelka?
0: Panie Wilson, sądzi pan, że powinnam ją zostawić?
3: Co za różnica. I tak niedługo pożyję na tym świecie.
0: Panie Cotton, jak możemy panu pomóc?
2: Ma pani trochę pieniędzy?
0: Tak. Proszę, tu jest 100 funtów.
2: O, dzięki.
0: Boże, jak mu pomóc?
3: On raczej chce ze sobą skończyć.
4: Taka jestem zdenerwowana, pani Pargeter.
0: Ale Vivi, proszę kieliszek brandy. Dobrze pani zrobi.
4: Dziękuję. Właśnie przeczytałam w gazecie, że ciało Roda Cottona wyłowiono z rzeki w okolicy Woolwich. To wstrząsające. Najpierw Teresa, potem Rod.
0: Takie dobre małżeństwo, prawda?
4: Ach, powiem pani w najgłębszym zaufaniu. Rod Cotton próbował mnie kiedyś podrywać.
0: Naprawdę? A kiedy to było?
4: Właśnie zmieniał pracę i zanim wyjechał do Yorku, przez pewien czas był w domu. Któregoś ranka poszłam do Acapulco, żeby coś oddać Teresie, ale nie zastałam jej w domu. Potem jeździliśmy do motelu. To był trudny moment w moim życiu. Mój mąż zdradzał mnie ze swoją sekretarką. Rod bardzo mi wtedy pomógł. I wie pani, dał mi coś na odprężenie.
0: Drinka?
4: Nie tylko drinka, kokainę.
0: Ale romans się skończył.
4: Tak. Kiedy Rod dostał nową pracę, oznajmiłam mu, że musimy zerwać. I nie widziałam go więcej.
0: A Teresa?
4: Teresa nic o tym nie wiedziała. Ale błagam panią, pani Pargeter, proszę o tym nikomu nie mówić.
0: Nie, oczywiście obiecuję, pani Vivi. Zostanie to między nami. Melita Pargeter, słucham.
5: Tu Wilson. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
5: No i wziął w łeb scenariusz mąż zabija żonę.
0: Tak?
5: Sprawdziłem w szpitalu. Gips założyli mu w niedzielę i trzymali go u siebie przez 3 dni. A poza tym chciałem panią przestrzec.
0: Dlaczego?
5: Proszę uważać na siebie.
0: Ale o czym pan mówi, pani Wilson? Nie zagraża mi żadne niebezpieczeństwo.
5: Proszę pamiętać, że zbrodniarz zabił już 2 osoby, aby osłonić jakąś tajemnicę.
0: Jak to 2 osoby?
5: Czy pani rzeczywiście myśli, że Cotton wpadł przypadkiem do Tamizy? Proszę uważać, pani Pargeter. Stanęła pani na drodze komuś, kto nie zawaha się przed użyciem przemocy.
0: No ale co pan mówi?
5: Jeśli planuje pani jakieś bezpośrednie spotkanie, proszę mnie zawiadomić, a będę w pobliżu.
0: Dobrze, zawiadomię pana, panie Wilson. Może pan być pewien.

0: Zaprosiłam panie do siebie, żeby wreszcie rozstrzygnąć sprawę tej wietnamskiej restauracji.
1: No, wspaniale.
0: Kirsten!
2: Tak, słucham.
0: Proszę uspokoić się.
1: Słuchamy.
0: Chcę zaznaczyć, że protestuję nie z powodów rasistowskich, tylko ze względu na zanieczyszczenie środowiska.
2: Tak, słusznie.
3: A swoją drogą uważam za śmieszne, że nie ma z nami mężczyzn.
2: Oni mają swoje własne kłopoty i tajemnice.
1: A propos, miłe panie, znalazłam właśnie w Acapulco notes Teresy Cotton. I jest w nim spis wszystkich sąsiadek ze Smithy Sloan.
2: Aha, to ciekawe, panie.
1: No, też tak pomyślałam.
2: A co tam ona spisała?
1: No, nie wiem. Nazwiska pisała drukowanymi literami, a resztę stenografowała.
2: Coś takiego?
3: A pani zna stenografię?
1: Ja? Nie. Skądże?
0: Aha, jakiś tam stary notes. Pewnie to nic ważnego.
1: O, nie jestem wcale przekonana, że to nic ważnego.
3: I co pani z tym notesem zrobi, pani Pargeter?
1: A jutro rano zaniosę go do tutejszego komisariatu.
4: Bardzo słusznie.
2: Bardzo słusznie.

0: Kto tam? Jest tam kto? Mój Boże, a gdzie jest mój rewolwer? Leżał tu w dolnej szufladzie. Co, ktoś go zabrał? Trudno, muszę zejść na dół. A! O Boże! Jak to?
1: To ty?
0: No wiesz, proszę bardzo, możesz mnie zabić, jeśli chcesz. No, oczywiście, nie mogę ci przeszkodzić. Osiągniesz tylko tyle, że jutro rano nie oddam notesu policji. Ale ty go także nie dostaniesz. O, na pewno nie dostaniesz. Nie znajdziesz go bez mojej pomocy. A policjanci są w tych sprawach wyspecjalizowani. Nie przegapią notesu.
2: Gdzie ten notes?
0: Kirsten. Kirsten, no, proszę cię, porozmawiajmy na razie. Muszę przyznać, że na myśl mi nie przyszło, że to ty. No, ale teraz rozumiem. Ach, to ty dostarczałaś Rodowi kokainę. Handlujesz narkotykami, przemycając je w paczkach, które ciągle wysyłasz do Norwegii.
2: Dosyć tego! Gdzie notes?
0: O, kiedy Teresa ostatniego wieczoru przed wyjazdem powiedziała ci o kokainie, zlękłaś się, że doniesie o tym policji, więc ją udusiłaś i wepchnęłaś ciało do lodówki. No, i miałaś przy tym niespodziankę, prawda? 2000 funtów! Nie do pogardzenia!
2: Dosyć tego gadania! Oddaj notes.
0: O tak, przed kilkoma dniami Rod, któremu dałam 100 funtów, zwrócił się do ciebie po narkotyki i spotkałaś się z nim na moście, popchnęłaś go i przeleciał przez balustradę.
2: Bardzo możliwe! Możliwe, ale nigdy pani tego nie udowodni.
0: Potworna
2: teraz szybko, szybko, szybko, notes. Niedługo mam samolot, no.
0: Tak, wracasz do Norwegii,
2: co? Lecę do Ameryki Południowej. Tak. Nie wszystko pani odgadła. Nie kupuję narkotyków przypadkowo w londyńskich klubach, tak. Nie. Ja jestem
0: zbrodniarka!
2: No, koniec tej zabawy już, no! Gdzie notes, bo cię zabiję! No,
3: nie!
2: Oddawaj!
3: Nie! Kirsten! Kirsten!
2: Nie!
3: Niech!
2: Niech!
3: Niech!
2: Wilson! Jaka jest rada, że pana widzę.
4: Pani Pargeter, o jaki notes chodziło?
2: Nie było żadnego notesu, panie Wilson. Nie było żadnego notesu!
5: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Aurelia Czerwiec i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Sleaford Mods. Kiedyś w ich rodzinnym Nottingham byli lekceważeni jako dwa szczury z laptopem. W ciągu kilku miesięcy Sleaford Mods po prostu pozbyli się wszystkich rozpraszaczy. Rosnąca histeria wokół ich albumu z 2013 roku, Austerity Dogs, rozprzestrzeniła się jak klamydie na domówce nastolatków i sprawiła, że znaleźli się na szczycie wielu list końca roku na całym świecie. Oprócz kilku limitowanych wydań siedmiocalówek w tak różnych wytwórniach jak Matador i Exmist, a także rozbudowanego programu tras koncertowych po Europie, wszystko to pomogło ugruntować ich rosnącą reputację jako tych, których warto obserwować. Podczas gdy rytmy i lupy Firna wciągną cię w pilność Sleaford Mods, pozwolą ci również przebiąć przez szereg odcelowych niezdarnych, parkietowych bufonów do pełnych pankowych wyskoków z nimi. Williamsonowi pozwala się swobodnie wyrzucić z siebie swoją pozbawioną empatii litanie żółci i gniewu w kierunku napuszonych i nudnych. Jego słowne salwy i ciosy są często dzikie i brutalne, ale na zmianę zabawne, ale zawsze trafione, gdy Sleaford Mods wściekają się i rozpaczają, gdy kraj pogrąża się coraz głębiej w szambie własnego idiotyzmu. To muzyka, która nie ma przywileju luksusu, pobłażliwości ani ekstrawagancji i uderzy w rezonans z wieloma, ponieważ po prostu odmawia kompromisu. Wielu krytyków próbowało oznaczyć i zestawić Sleaford Mods z innymi artystami i nie zrobili nic poza reklamowaniem własnych niedociągnięć i braku wiedzy. Jeśli potrzebujesz wskazówki, wyobraź sobie wersję Suicide z East Midlands, która przetrwała kulturę rave i szukała wyjścia z sytuacji w Wu-Tang Clan. Przyziemne obserwacje i opowieści Ayane Duriego lub Patricka Fitzgeralda są może bliższe niż jakiekolwiek inne nazwiska rzucane w desperacji. Jeśli chcesz oznaczyć i umieścić Sleaford Mods, ograniczasz tylko siebie. Dziś posłuchamy płyty z roku 2019 i Eaton Alive. Oto spis utworów. Into the Payson. Kebab Spider. Palace Cream. OB City. When You Come Up To Me. Top It Up. Flipside. Subtraction. Firewall. Big Bart. Discourse. I na koniec Negative Script. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia w poniedziałek o stałej porze. Mówiła Aurelia Czerwiec.